0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla. Ruszają remonty kilku tatrzańskich szlaków. Mam jednak dobrą informację dla turystów. Nie trzeba odwoływać wypraw w góry. Michał Pierzchoła. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce, w północno-wschodniej części nawet do rana. Strażacy podali, że w Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych zostało 5 osób. W Bielsku Białej konar runął na autobus komunikacji miejskiej. Drzewo upadło też na jedący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o dwóch łodziach, które przewróciły się na jeziorze Żywieckim. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dzisiaj 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
2: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
1: Do końca tego dnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w rozpoczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymira Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział w weekend ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymywaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Ojej, już, ja już przeciągamy się na prawo, na lewo. Dzień dobry. No o takiej godzinie to już dawno się nie słyszeliśmy. Zapraszam na prognozę pogody. Moi drodzy, dzisiaj 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski, natomiast w nocy zdecydowanie chłodniej, bo na termometrach 11. Jutro 18 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatry w porywach do 50 km na godzinę. Środa znacznie cieplejsza, 23 stopnie. No i tego się trzymajmy.

0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.

0: hello, witamy serdecznie moi drodzy, program Trendy Start się melduje. Jeszcze śpiąca. Jeszcze
1: śpiąca.
0: Co ty opowiadasz?
1: No,
0: nie wstawaj do szkoły, co to jest? No naprawdę, ja nie będę powtarzał drugi raz.
1: Czujesz, jakby jechało na zerówkę do szkoły.
0: Tak?
1: Ale to było przedsięwzięcie. Szczególnie zimą, nie?
0: Moi drodzy, co tam porabiacie? Mam nadzieję, że się jakoś krzątacie do tego, żeby wyjść, żeby do pracy się, że tak powiem. Ale są i tacy, którzy już są w pracy. Na przykład Klaudia. Pozdrawiamy gorąco.
1: Ale Klaudia za to skończy bardzo, bardzo szybko.
0: Oczywiście.
1: Jest się z czego cieszyć.
0: Bardzo się cieszymy.
1: Dzień dla siebie.
0: No oczywiście.

0: Zawsze od poranku też wracamy się wstecz o wiele lat. A po co? A po to, żeby przedstawić kalendarium z Polski. I teraz, moi drodzy, startujemy od całkowitego. Tak, tak,
1: dobrze mówię. Zaćmienia słońca, które było widoczne nad Suwelszczyzną.
0: I Podlasiem.
1: Ale
0: 996. Wyobraź sobie, wychodzisz, widzisz zaćmienie całkowite. Jejku, co to się działo?
1: Wiesz, jak ludzie musieli być przerażeni?
0: Bardzo przerażeni. Mam nadzieję, że to są oczywiście takie...
1: A my już się nie dowiemy, jakie to było uczucie.
0: A dzisiaj wszyscy edukowani wiedzą. Zaraz byś wygooglowała, co to jest. Zaraz
1: byś się wujek
0: Google i sztuczna inteligencja podpowiada, co to jest. To nic się nie dzieje, idę spać.
1: No, tak by było.
0: Tak. 1505, moi drodzy, król Czech i Węgier, Władysław II Jagiellończyk, wydał dokument...
1: Fundacyjny, zezwalający na utworzenie
0: Uniwersytetu we Wrocławiu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy skończyli Wrocławski Uniwersytet, jak na przykład Mariusz, nasz kolega.
1: O proszę, tak. Mariusz, pozdrawiamy cię bardzo gorąco.
0: 1949. W Krakowie otwarto powszechny dom towarowy. Ale to musiało być przedsięwzięcie.
1: Anny, jak dobrze pamiętam.
0: Chyba tak, ale wiesz, jak to musiało być wtedy wydarzenie?
1: Jakie
0: to
1: musiało?
0: Shopping to już...
1: No shopping był.
0: Ania by biegała tam i z powrotem.
1: No na pewno.
0: Na pewno. 1966, premiera filmu...
1: Lekarstwo na miłość.
0: A 1984, otwarto dworzec PKS w Kielcach, niedaleko.
1: Niedaleko, ale wiesz, jakie to było też wydarzenie?
0: Było.
1: Ty mogłeś czekać. O, dokładnie. I fanfary.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego odcinka rozbudowanej S19 między węzłami Sokołów Małopolski Północ i Sokołów Małopolski. Będzie to pierwszy etap udostępniania do ruchu trasy na odcinku między Sokołowem Małopolskim Północ a Jasionką, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Rozbudowa S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką obejmuje budowę drugiej jezdni na odcinku prawie 14 km. Na trasie głównej wykonano już ponad 90% prac drogowych. Trwają jeszcze roboty wykończeniowe, przebudowa obiektów inżynierskich, a także prace na drogach dojazdowych i miejscach obsługi podróżnych. W związku z tym następują częste zmiany w organizacji ruchu, dlatego też niezmiennie apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę oraz przede wszystkim o zwracanie szczególnej uwagi na zmieniające się dość często oznakowanie drogi.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 355,6 miliona złotych, z czego 166,9 miliona stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Gmina Sanok podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej w Trepczy. W ramach inwestycji powstanie ponad 1,8 km nowej sieci wodociągowej. Około 200 metrów przyłączy do budynków nowoczesna hydrofornia strefowa, zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie całej sieci. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej 27 budynków w miejscowości Trepcza, co znacząco poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy dostęp do nowoczesnej infrastruktury komunalnej. Wartość zadania opiewa na ponad 1,1 miliona złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Powiat dębicki realizuje dwa zadania w zakresie zabezpieczania drogi powiatowej relacji Zawada-Stasiówka w miejscowości Stobierna. Dokumentacja geologiczno-inżynierska pozwoli szczegółowo rozpoznać warunki gruntowe i określić optymalne rozwiązania techniczne, natomiast projekt budowlany będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót zabezpieczających. Łączna wartość obydwu inwestycji opiewa na 470 tysięcy złotych. Mimo iż liczba wypadków na przejazdach kolejowych maleje, to wciąż aż 98% nieszczęśliwych zdarzeń jest skutkiem nierespektowania przez kierowców zasad bezpieczeństwa, ignorowania znaków drogowych, czerwonych świateł i omijania rogatek. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, jesteśmy zobowiązani zachować szczególną ostrożność, mówi Jacek Bator, rzecznik prasowy dębickiej policji.
4: Przede wszystkim taki kierujący jest zobowiązany do zachowania naprawdę szczególnej ostrożności. Na przejazdach szczerzonych należy zwracać uwagę przede wszystkim na sygnały świetlne i zapory. Jeżeli zostały one włączone lub zaczęły być opuszczane pod żadnym względem, no nie można wjeżdżać na taki przejazd. Na przejazdach niestrzeżonych, a tam obowiązkowo będzie postawiony znak stopu, zobowiązuje to do bezwarunkowego zatrzymania się. Druga kwestia, jeżeli są to przejazdy, na przykład, gdzie nie jest to dobrze, że tak powiem, wgląd w otoczenie jest trudny, kierowca może się wspomóc czymś takim, że otwierając szyby, wyciszając radio, może również dobrze, że tak powiem, nacuchiwać, czy coś nie nadjeżdża.
1: Pamiętajmy, by nie zatrzymywać pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od niego. Dodatkowo nie wyprzedzajmy drugiego pojazdu na przejeździe kolejowym, a także nie omijajmy pojazdu oczekującego na otwarcie rogatek.
0: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Bonjour, W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: moi drodzy, no i o tej godzinie zazwyczaj przedstawiamy
1: o tej godzinie zazwyczaj śpisz.
0: Zazwyczaj śpię.
2: Ja też.
0: Śpię i się przewracam na drugi bok dopiero.
2: To dzisiaj ja to się jakoś tam cię obudziłem wcześniej.
0: No pewnie. Moi drodzy, 1847 została odkryta kometa okresowa 23P Borsenmetall.
2: Oho, 47, ale 800. 98.
0: Odbyła się pierwsza sportowa relacja radiowa.
2: Halo, halo, tu Londyn.
0: Halo, halo. Później zagramy.
2: Tak, na pewno.
0: W 1944 obrączkowe zaćmienie słońca widoczne nad zachodnią Afryką, Indiami, Półwyspem Indokińskim, Filipinami i Nową Gwineą.
2: Tak, a w 1969 program Apollo wystartował, moi drodzy. No i właśnie, to ważne, lądownik statku Apollo 11 z astronautami.
0: Tak jest, Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem wylądował na Księżycu.
2: Wow, to było wydarzenie. Wszędzie transmisja szła i wszyscy byli po prostu oczy
0: szeroko
2: przecierali, co to się dzieje. No,
0: ale
2: co
0: to do dzisiaj jest bardzo dużo teorii, czy to rzeczywiście miało miejsce.
2: Chyba tak.
0: No, ciekawe.
2: Znaczy na pewno.
3: Trendy Radio 101 i 9 FM.

0: Dzień dobry moi drodzy, to program Trendy Start, gdzie oczywiście największe i najfajniejsze hity, ale też jesteśmy tak zwanym budzikiem. Dzień dobry,
1: budzimy
0: was.
1: Się, tak.
0: No to czym was teraz obudzić? A może kalendarium muzyczne się pojawi?
1: Musimy standardowo.
0: 20 lipca 1952.
1: Urodziła się Grażyna Łobaszewska, znana piosenkarka i kompozytorka. I nie
0: 20 lipca 1921.
1: Franciszek Walicki również się urodził o pseudonimie Jacek Grań, dziennikarz muzyczny, autor tekstów, piosenek, również kompozytor. Uważany jest za ojca polskiego big beatu, również rocka.
0: 20 lipca 1945.
1: Ulala, urodziła się Kim Carn, wokalistka i autorka tekstów. Betty Davis Eyes.
0: No ale zobacz, w ogóle lipiec był bardzo popularny.
1: Bardzo, bardzo.
0: Wszędzie.
1: Aj, wiesz, lwi znak zodiaku.
0: No oczywiście.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
2: Tak pięknie się zaczęło. W lutym w

0: rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję. To m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
1: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
0: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
0: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcę Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło? Gdy sędzia użył końcowego gwizdka, nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl, zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy. Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajmie idzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła Mistrzostwo Świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale Polska zagra z Ukrainą. Pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France z metą na Plateau de Solazon. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścigu Grand Prix Belgii 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Halko, halko, ranne ptaszki, zapraszam na info pogodowe. Dzisiaj 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski. W nocy znacznie chłodniej, bo na termometrach 11, jutro 18 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku,

0: Dębicy i w Gorlicach. Jeżeli chodzi o wtorek, to deszczowy z tego co widzę, natomiast w środę znacznie cieplej, bo 23, pełne słońce, ale wiatry w porywach do 50 km na godzinę będzie nam towarzyszyły.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
7: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Reklama.
1: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Wyrywamy kartkę z kalendarza.
1: Wyrywać?
0: No kartę łóżkę z kalendarza, no, Marcin.
1: Uch. Proszę bardzo, wyrwana. I spoglądam na nią, który to dzisiaj? 20 lipca?
0: Tak jest, Marcinie.
1: Wow, słuchajcie, imieniny Czesława, Małgorzaty, Czesława,
0: Eliasza Hieronima, Leona i Ludwika.
1: No co dzisiaj można szukać na przykład?
0: No ale co ty chcesz szukać?
1: No co chcesz szukać dzisiaj? Drugiej połówki, fajnych butów, czy czegoś, co jest dla ciebie po prostu ważne, istotne?
0: Nowych butów i torebki.
1: No właśnie. Moi drodzy, to jest już jakiś dżab na dziś.
0: To
1: mam nadzieję,
0: to
1: że...
0: jest, dokładnie, niektórzy... ja sobie odkaczę.
1: No, ale to wiesz, nie każdy ma takiego rajta jak ty.
0: To wiem, Marcin, wiem, dlatego...
1: Co porabiacie, piszcie do nas 7148, trendy.pl, to co macie do przekazania, albo, no właśnie, infomałpa trendyradio.pl. Pozdrawiamy gorąco.
0: Gorąco.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
3: Bar Mleczny po prostu smacznie
2: ruszył z dowozem.
3: My gotujemy, ty odpoczywasz.
2: My dowozimy, ty zajadasz.
3: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
2: 505 825 415.
3: Po prostu smacznie.
2: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
3: Jasło, Kadiego 14.
4: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: No skoro już tak lewitujemy, to musimy powiedzieć o tym, że obchodzimy Dzień Księżyca, a także Międzynarodowy Dzień Szachów.
6: Tak, i jak byłaś mała, oglądałaś, jak się nazywała ta bajka?
2: O dwóch takich, co ukradli księżyc?
6: To jest raz, a dwa, księżniska księżycowa,
2: coś
6: takiego.
2: Niedźwiedź w dużym niebieskim domu.
6: A, to
2: i
6: co?
2: Śpiewał ten niedźwiedź, gdzie jest Luna.
6: A, pamiętasz, Luna się pojawiała, czy nie?
2: Pojawiała się.
6: Luna, taka uśmiechnięta, okrągła.
2: Marcin, a ty wyglądasz jak ten niedźwiedź.
6: Tak?
2: Pokażę ci.
6: Na rowerze czy bez roweru?
2: O, to jest... Nie pamiętasz tego?
6: Pamiętam.
2: A to jest Luna.
6: No oczywiście.
2: O, jakie to było świetne.
6: No piękne.
2: Oh my gosh.
6: No piękne. Podczas oczywiście porannego spotkania czasami wracamy do lat, jak słyszycie, dzieciństwa.
2: Gdzie? No,
6: wracamy do takich...
2: No pewnie.
6: Księżycowa, księżniczka, jak to się nazywa?
2: Czarodziejka z Księżyca. Też oglądałam.
6: To tak się produkowałem, tak myślałem i nie doszedłem do tego.
2: A ja sobie
6: od razu...
2: Bo wiesz, Marcin, o Księżycu było tyle, że...
6: To wiem.
2: No wiesz.
6: No tak, oczywiście.
2: A Olinka Okrąglinka oglądałeś?
6: A no to pewnie.
2: Uwielbiam. Ja sobie dzisiaj robię maraton bajkowy.
6: Tak.
2: No,
6: kiedy?
2: Muszę się trochę cofnąć.
6: Dobra, okej.
5: Trendy Radio na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 13 firm zgłosiło się do przetargu na rozbiórkę budynku nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera w Jaśle. Ponad połowa złożonych ofert opiewa na kwotę niższą od kwoty, jaką miasto zamierza przeznaczyć na ten cel. Obecnie trwa procedura przetargowa, w ramach której magistrat wyłoni wykonawcę robót rozbiórkowych. Miasto Jasło planuje wyburzenia budynków przy ulicy Metzgera, w których mieszczą się lokale handlowo-usługowe, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: I jeszcze w lipcu, mam nadzieję, ruszą prace po oczywiście zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż cały obiekt znajduje się przy drodze krajowej, więc musimy tutaj przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Nie chciałbym, żeby były utrudnienia w ruchu jakiekolwiek, więc to nie będzie takie proste zadanie, jakby się mogło wydawać. Niemniej zainteresowanie jest duże, bo aż 13 firm, które chcą się podjąć tego zadania, no to jest dużo. I aż 7 ofert z tych 13 były poniżej tego, co zakładaliśmy, że będziemy musieli zapłacić jako miasto za rozbiórkę obiektu. Oczywiście te koszty też są uwzględnione w projekcie Rozwijamy Jasło. Z tego projektu powstanie nowy obiekt.
1: Od strony zachodniej powstanie również około 30 miejsc parkingowych oraz skwer z miejscem ekspozycji zabytkowej lokomotywy.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gmina Dębica pozyskała ponad 1 000 000 zł na realizację programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na dalsze funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Bezpieczna Przystań w Kochanówce. Placówka zapewnia dorosłym osobom z niepełnosprawnościami usługi opiekuńcze i wspomagające dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Uczestnicy centrum otrzymają pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a także wsparcie pozwalające im zachować możliwie największą samodzielność, rozwijać umiejętności i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Zakończyła się modernizacja pokrycia dachowego budynku Domu Ludowego w Pielgrzymce. Przeprowadzone prace poprawiły estetykę obiektu oraz zabezpieczyły pokrycie dachowe przed działaniem czynników atmosferycznych, co wpłynie na jego trwałość i dalsze bezpieczne użytkowanie. Wartość zadania opiewa na ponad 60 tysięcy złotych. W ramach projektu Aktywny Orlik rusza wyjątkowy cykl imprez sportowo-rekreacyjnych pod hasłem Aktywna Gmina Iwonicz-Zdrój. Zdrowy weekend na Orliku. Wydarzenia są skierowane do dzieci oraz osób w każdej grupie wiekowej, tworząc idealną przestrzeń do integracji całych rodzin, mówi Krzysztof Pec, dyrektor Centrum Sportu i Turystyki w Iwonicz-Zdroju.
4: Czekają na Was gry i turnieje z nagrodami, animacje dla dzieci oraz stoiska ze zdrową żywnością. Zapraszamy Państwa na nasz świeżo wyremontowany Orlik. Wpadajcie, pobawić się na sportowo. Chciałbym tylko dodać, że projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do zobaczenia, zapraszamy serdecznie.
1: Szczegóły i harmonogram zajęć są dostępne na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
5: Reklama.
6: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
7: Niezły pomysł, Zosieńko.
6: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
7: Jedziemy.
6: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Jest taka Michał osoba, Szczeka. Nie? Jest no taka czeka. Osoba, która od poranka, słuchajcie, trzyma rękę na pulsie.
1: Trzymaj to bardzo mocno.
0: No czekaj, ja wezmę twój puls. Raz, masz. 73 masz.
1: No dobrze?
0: No bardzo dobrze, to jest idealny puls. Och,
1: no to dobra, to się nie stresuje w takim
0: A Michał
1: razie.
0: Trzyma rękę na pulsie, ale nie takim, na tylko innym, na tak innym, jest. A tym drogowym.
1: No, drogowym.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Tak więc sprawdźmy, jak tętni ruch na naszych ulicach. Najpierw jedziemy przez Jasło. Na razie można określić, że ruch jest średni. Choć nie na każdych ulicach jedziemy szybko. Troszkę zwalniamy na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy 17 stycznia również w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy naszej nochy. Troszkę wolniej przejeżdżamy przez rynek. Natomiast lokalne utrudnienia w ruchu zdarzają się na ulicy Piłsudskiego oraz 3 Maja i ulicy Metzgera. Ruch na Mickiewicza średni, podobnie na ulicy Kołłątaja i ulicy Jagieły. W Gorlicach hamujemy przed wlotem od strony Klęczan, dalej troszkę wolniej na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz ulicy Mickiewicza, ale to tuż przed skrzyżowaniem. Generalnie ruch jest dość sprawny, przynajmniej jak na razie. Sprawdźmy teraz, jak jeździ się po ulicach Krosna.
4: Dzień dobry. Do dzisiejszego poranka na ulicach Krosna nie spotkamy większych niespodzianek. Troszeczkę dłużej idzie, musimy się uwzględnić. To ulica Jana Pawła skrzyżowania z Krakowską, ulica Niepodległości. Tam jest chwilowe takie utrudnienie, gdyż jakaś awaria jest na jednym z pasów. Ulica Korczyńska, ulica Groczka już jest spuszczona, jest kierowany ruch wahadłowo regulowany sygnalizacją świetlną. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
3: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Jak na razie ruch troszkę zwalnia przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony z ulicą Lwowską i Przemyską. Poza tym bez większych utrudnień.
2: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęcka poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
3: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Marcinie.
6: Słucham cię.
5: No wiesz co.
6: Po poranku. Nie nuć, tylko bądź już taka.
5: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zazwyczaj o tej godzinie, jak byliśmy młodzi, to co robiliśmy?
6: Co robiliśmy? Spali.
5: Jedliśmy kaszkę na śniadanie.
6: A, to ty wracasz aż do takich...
5: Wiesz, ja lubiłam bardzo czekoladową.
6: Gdzie ja jestem, po prostu.
5: Czekoladowa kaszka. I moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie, ale na obrazku była taka uśmiechnięta buźka,
6: wiem,
5: po prostu.
6: A pamiętasz, jak ja wsypywałem ci zawsze do niej coś takiego czekoladowego?
5: No, ale to było pyszne. O, mnie.
6: Nie było to pyszne, tylko się rzucałaś o to. No, ale dlaczego, to nie wiem. Aha, bo, nie, bo miało być bez... tak powiem, kawałków.
5: No
6: takich,
5: pewnie. No,
6: okej, okay, dobra. W każdym bądź razie, to mówisz o tym? O
5: no
6: tym
5: czekaj,
6: mówisz?
5: Szukam,
6: jejku,
5: szukam.
6: Ale ja tą breję pamiętam.
5: No, pamiętasz tą breję?
6: Pamiętam tą breję doskonale. I białą, i czarną, i jeszcze
5: no właśnie,
6: no
5: ja
6: innych
5: też.
6: Kolorach. Szarą
5: ja
6: też.
5: Też.
6: Och, nie wiem, czy zrobiliśmy wam przyjemność, czy jednak odwrotnie. Różnie to jest. No, ale wiesz, ja mam takie spostrzeżenie, jak chodziłem do przedszkola, to nienawidziłem takiej zasmażanej marchewki. A teraz kocham.
5: Ja bardzo
6: jak
5: lubię.
6: Się, no właśnie, jak lubię. Się to zmienia. Po prostu to był
5: no
6: dla
5: tak
6: mnie
5: tak samo jak z brukselką,
6: koszmar.
5: Nie?
6: Zgadza się.
5: Szpinakiem,
6: no, ale po latach te nawet smaki się różnią, nie?
5: Ja czytałam, że zmieniają się kubki smakowe z wiekiem.
6: Tak? Mhm. A to by się zmieniły na jakie?
5: To wiesz, to ja dalej lubię cukierki.
6: No, granatowe są żółte.
5: No właśnie, nie?
6: Tak.
2: Trendy radio na wakacjach.

0: Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł.

0: usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
1: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej. Synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. U nas płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
2: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
1: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0. Dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. Byliśmy wyraźnie lepsi, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Chcieliśmy go wygrać, mając świadomość, że musimy zminimalizować atuty rywala, których mieli przecież naprawdę wiele, i wyeksponować nasze własne. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Hiszpania po raz drugi sięgnęła po tytuł 16 lat temu, wygrała mundial w RPA. Ten amerykańsko-kanadyjsko-meksykański był rekordowy, choć głównie dlatego, że był największy. Po raz pierwszy na mistrzostwach zagrało aż 48 drużyn. I był to świetny turniej, uważa prezydent FIFA Gianni Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Hiszpania była fantastyczna, w pełni zasłużyła na wygranie Mistrzostwa Świata. Argentyna również zaprezentowała się świetnie. Ale wszyscy, którzy pracowali przy organizacji tego turnieju, a jako prezydent FIFA dbam o to w szczególny sposób, wykonali niezwykłą robotę. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Kolejny mundial za 4 lata również zorganizują 3 kraje. Będą to Hiszpania, Portugalia i Maroko. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia. Fin Sami Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Całe podium było dość niespodziewane, bo drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu Brytyjczyk Elfyn Evans zajął 6. miejsce. Tymoteusz Abramowski był najszybszy w kategorii WRC 3.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy chłodniej, bo 11. Towarzyszy nam wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Jutro 18 w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Środa cieplejsza, 23.

0: plusie, zachmurzenie małe. No i chyba z tego się cieszymy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio. So.

0: dzień dobry, witajcie.
1: Hello,
0: moi drodzy.
1: Hello, już po 8.
0: Dojrzeliśmy do tego, że ten dzień po prostu już się rozpoczął, nie?
1: No już.
0: Tak, wiem. Rozpoczynamy oczywiście od naszych SMS-ów. Tak, pozdrowienia gorące od Lenki, która, no jakby nie patrzy, dzisiaj rozpoczyna nową pracę.
1: Lena, pozdrawiamy gorąco.
0: Ale pisze o samych minusach, dlatego że...
1: No wiesz, to się wiąże ze stresem, ze zmianą środowiska.
0: Nie, nie może
1: nowe
0: pójść...
1: Nowe zasady.
0: Drodzy prowadzący, drodzy...
1: Nie może pójść na urlop.
0: Tak, kiedy ja będę miała urlop? Moja droga, z tego co wiem, to po 30 dniach masz jeden.
1: O, zachęcające. Bardzo zachęcające, Marcin.
0: Ale już coś jest.
1: Jest, jest. Moja droga, nie martw się, jeszcze cały rok i będzie, nazbiera się tych dni.
0: 12.
1: Nazbiera.
2: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. W tym

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład skab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Zawsze od poniedziałku do piątku na antenie Trendy Radio. Oczywiście poruszamy ważne tematy z regionu i dzisiaj takowa pojawia się teraz.
8: Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
8: Beata Wygonik-Wronka, historyczka i przewodniczka Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
8: Pani Beatko, które miejsce na Podkarpaciu to absolutny must see dla kogoś, kto jest tu pierwszy raz?
9: No, pytanie jest dosyć trudne.
8: No jest, ciężko będzie wymienić.
9: Mieszkamy w ogóle w bardzo atrakcyjnym regionie, tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie tych miejsc jest ciekawych, interesujących bardzo dużo. I każdy oczywiście, który tutaj jeszcze pierwszy raz przyjedzie, jeszcze jeśli to jest jeszcze osoba młoda, wybierze coś dla siebie, no to, co preferuje. Jeżeli ktoś kocha piesze wędrówki, to generalnie znane są oczywiście nasze urokliwe, malownicze Bieszczady i to o każdej porze roku. One są inne. I Bieszczady oczywiście i te szlaki wspaniałe na pewno nie skarżą się na brak turystów, a wręcz jest nadmiar turystów właśnie w Bieszczadach. Natomiast mamy też urokliwe, niższe, Beskidy Niskie. No i z kolei odkrywane chyba teraz właśnie już od wielu lat te miejsca w Beskidach, Beskidzie Niskim po prostu. To jeszcze do tego wrócimy, jakie to są właśnie miejsca ciekawe, czyli dla osób, które preferują piesze wędrówki. Natomiast jeżeli ktoś uwielbia wodę, no to mamy tak zwane Bieszczadzkie Morze, czyli Jezioro Solińskie. Dobre dla wszystkich, którzy uwielbiają kąpiele wodne, żeglarstwo. Mamy też, no wiadomo, jest SAM i można korzystać ze spływów kajakowych i pontonowych.
8: I też Wisło są coraz bardziej popularne.
9: Właśnie. Także ruch i woda. Czyli można powiedzieć, że mamy takie atrakcje, najbardziej chyba znane w całej Polsce i myślę, że nie tylko w Polsce. Natomiast dla tych osób, które preferują, nie wiem, technikę na przykład, no to przecież mamy funkcjonującą najstarszą kopalnię ropy naftowej no, na świecie, no bo uruchomioną w XIX wieku, w połowie XIX wieku przez Łukasiewicza, przez Czecieskiego, przez Klobasę i w zasadzie ta kopalnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a od no, czasów powojennych jest tam muzeum z ciekawą ofertą też warsztatową. Także na pewno warte zobaczenia. Natomiast takim też miejscem wyjątkowym, znanym, to jest skansen w Sanoku. To jest też wyjątkowy skansen i chyba jeden z najstarszych właśnie w Polsce. Skansen budownictwa ludowego, bo mieszkamy na terenie, jeżeli chodzi o kwestie no, historyczne, bardzo bogatą ten nasz teren miał historię. Poza tym do II wojny światowej, czy nawet do okresu powojennego, mieszkali na tym obszarze, jak wiemy, nie tylko Polacy, ale mieliśmy sąsiadów, były to różne grupy etniczne. Łemkowie, jak wiadomo, mieszkali od Komańczy po Krynicę, czyli wiadomo też województwo małopolskie. Następnie w Bieszczadach przecież byli Bojkowie. Na naszych
8: dlatego
9: terenach
8: te regiony są też właśnie związane z tymi grupami etnicznymi.
9: Zdecydowanie. I tego świata Łemków, Bojków, zamieszańców obecnie nie ma, ale można zobaczyć, jak żyli właśnie w skansenie budownictwa ludowego w Sanoku. Tam nawet został przecież no już wiele lat temu uruchomione czy wybudowane miasteczko galicyjskie. Także zdecydowanie
8: jest
9: warto
8: w czym
9: zobaczyć.
8: Przebierać.
9: Zdecydowanie. No, jeżeli są osoby, które lubią z kolei czasy może jeszcze wcześniejsze, wręcz prehistoryczne, no to jest oczywiście skansen archeologiczny jeszcze koło Jasła, tak zwana Karpacka Troja. No to jest nowe przedsięwzięcie, chociaż funkcjonuje już od 2000, przynajmniej chyba 11 roku. Nawet przez rok byłam tam taką przewodniczką właśnie. Miejsce bardzo interesujące.
8: I też można zabrać ze sobą dzieciaki, bo rodzice też o tym myślą, żeby sobie kolokwialnie powiem, dychnąć w takich miejscach. Też na
9: pewno
8: je zainteresują.
9: A mamy tam łącznie drugie tysiąclecie, gdzie już na naszych terenach wędrowały ludy kultury z południa, otomani, Fize, Szabony. Potem przybywają Słowianie. I, no i ta, to miejsce, tak zwane wały królewskie, już było zainteresowanie tym miejscem od początku XX wieku. No i udało się uruchomić skansen, jest to oddział Muzeum Podkarpackiego.
8: A jakie są największe ukryte perełki regionu, o których no, nie pisze się w popularnych przewodnikach?
9: No, w tym momencie to jest chyba problem, bo tych przewodników mamy
8: bardzo,
9: sporo
8: bardzo dużo, tak.
9: I też jest nowy przewodnik wydany Podkarpackie do zobaczenia Karoliny Miller i Piotra Andruszko. Bardzo interesujący przewodnik, omawiający wiele interesujących właśnie ciekawych miejsc, łącznie też z podpowiedzią, co można zobaczyć w jeden dzień, w dwa dni. Także polecam jak najbardziej. Znaczy dla mnie takimi perełkami, no można powiedzieć, że jeżeli kogoś interesuje szkło, no to należy przyjechać do Krosna, w którym jesteśmy i zobaczyć Centrum Dziedzictwa Szkła. I z reguły to miejsce jest oczywiście znane turystom.
8: Ale też jak no właśnie słyszy się gdzieś słowo klucz Krosno, to od razu kojarzy się też ludziom ze szkłem.
9: Ze szkłem, no bo te tradycje szklane sięgają w naszym mieście okresu międzywojennego. Huta została uruchomiona w 1923 roku. No ten budynek nie został w tym momencie no, zagospodarowany pod względem hutniczym może, no ale jest przy rynku Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie można zobaczyć, jak pracują właśnie hutnicy. Poza tym dla mnie taką perełką właśnie historyczną, no bo mamy tak, na naszym terenie mamy też zamki, mamy zamki, pałace.
8: Zamek Sobień chociażby.
9: Zamek Sobień, właśnie niedawno ponownie odtworzony, przeszedł rewitalizację, niewątpliwie ja byłam tam kilka razy, ale trzeba się wybrać jeszcze raz, jak to wygląda teraz. Pięknym tarasem na zakole Sanu. Zamek sięgający XIV wieku, średniowiecza, tak samo jak zamek Kamieniec w Odrzykoniu, też warty zobaczenia. No też jest zamek w Lesku, zamek w Sanoku. Wyjątkowe miejsce, w ogóle Sanok jest bardzo atrakcyjnym miastem. Już wspomniałam o skansenie. Na zamek
8: królewski.
9: Na zamku znajduje się, właśnie zamek królewski, znajduje się muzeum historyczne z wyjątkowymi zbiorami malarskimi, szczególnie Zdzisława właśnie Beksińskiego. Także jeszcze ikony są dodatkowo, zbiory ikon właśnie na zamku w Sanoku. Ja tylko wspomnę, jeśli chodzi o ten zamek właśnie sanocki, no, najpierw budowany za czasów Kazimierza Wielkiego, potem był w rękach Jagieły, potem się sytuacja zmieniła, ale Jagiełło przebywał kilkakrotnie w Sanoku, ponoć ponad 13 i na zamku sanockim w 1417 roku odbyło się wesele Jagiełły z trzecią jego żoną, Elżbietą z Pileckich-Granowską. To była jego trzecia żona. Najlepiej jest, że Jagiełło miał tam spotkać się właśnie w Sanoku z rycerstwem, z panami. Oni przybyli myśląc, że będą się odbywać jakieś obrady. Natomiast okazało się, że dochodzi do ślubu. To było zaskoczenie właśnie z trzecią żoną. Tak się stało. Jadwiga zmarła, Anna Cylejska zmarła. Sam Jagiełło wybrał sobie wdowę 37-letnią. On miał wtedy 66 lat. Elżbieta z Pileckich-Granowska była wdową po trzecim mężu. No i spodobała się też naszemu królowi. Odbył się ślub w kościele, a uczta na zamku właśnie w Sanoku. A potem ta młoda para, no 66 lat, 37, a może nawet 40, odbyła podróż, że odwiedziła zamek Sobień. Jagiełło też przebywał na zamku w Odrzykoniu, znaczy odwiedził ten zamek, także miejsce bardzo interesujące. Jak najbardziej. Ja też bym poleciła klasztor w Zagórzu. To już troszeczkę historia nowsza, bo wybudowany w początkiem XVIII wieku. To są też ruiny, ale w dobrym stanie.
8: Znajduje się forestarium, jak dobrze pamiętam.
9: Tak. I miejsce na wzgórzu z piękną też panoramą. Tam między innymi odbyły się działania zbrojne w czasie Konfederacji Barskiej, czyli czas Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tym, że on popadał w ruinę już właśnie w XIX wieku. Ale w tym momencie jak najbardziej można zwiedzać, także to był klasztor Kamedów Bosych. A jeszcze taka ciekawostka, że no, to była warownia, także miał mury warowne, no w tym momencie chyba w niewielkim stopniu widoczne, ale są. I poza murami znajdował się szpital dla weteranów wojennych i ponoć pierwszymi tymi, mieszkańcami tego szpitala byli żołnierze, rycerstwo z Odsieczy Wiedeńskiej.
8: I czy o tym przeczytamy w przewodniku?
9: Czy to jest w przewodnikach? No gdzieś tam można wyszukać, bo oczywiście, że internet też informuje dużo. Są też podróżnicy, którzy przemieszczają się, indywidualnie informują o tym, co zobaczyli. Jeszcze co jest warte polecenia, no to my mamy wręcz chyba unikatowe cerkiewki. Cerkiewki drewniane.
8: Szczególnie w Komańczy.
9: Tak, jest Komańcza i to są albo grecko-katolickie, albo prawosławne. Mamy też kościoły drewniane, także no, trzeba je szanować, żeby nie uległy zniszczeniu, bo różnie bywa, właśnie tak jak sytuacja miała miejsce kilka lat temu w Komańczy, że doszło do pożaru.
8: A jakie zabytki z listy UNESCO znajdują się w regionie?
9: No właśnie, ta lista UNESCO, ona niewątpliwie ulega zmianom, natomiast no można wyczytać, że obecnie właśnie na Podkarpaciu znajduje się mniej więcej 8 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
8: I jakie są to obiekty?
9: No i po pierwsze właśnie są to świątynie rzymskokatolickie, drewniane. To też dla mieszkańców Podkarpacia chyba jest sprawa znana. W Haczowie, wyjątkowa świątynia właśnie w Haczowie, kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, no i kościół w Bliznem. A oprócz tego cerkiewki, czyli budowle albo, które użytkowane były przez Łemków, albo przez Bojków. Przede wszystkim cerkiew w Smolniku, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, cerkiew w Turzańsku, w Chotyńcu i w Radróżu. Te są wpisane. Może właśnie nie wszystkim nawet są znane, a na pewno warte zobaczenia, ale tych cerkiewek właśnie mamy zdecydowanie więcej. I też na tej liście są wpisane pewne enklawy z naszego Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
8: A gdzie znajdziemy najpiękniejsze punkty widokowe? Na Bieszczady i Beskid Niski, też w samych Bieszczadach. No punkty widokowe to też jest taki must have obecnie turystyczny.
9: Tak, jest ich coraz więcej. No to w zasadzie blisko Krosna, Dukli jest Beskidzie Niskim, Cergowa i tam jest też wieża widokowa. No mniej więcej ten widok jest ta panorama. Natomiast też piękną panoramę nawet można zobaczyć w Czarnorzekach. Czarnorzeka, przecież bardzo blisko Krosna. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Beskid Niski i również blisko Iwonicza Zdroju, można się wyspinać na Przymiarki i jest przepiękna panorama. Nawet gdzieś tam w oddali można Tatry zobaczyć. Z Krośnieńskiej Wieży Farnej też panorama jest interesująca i na nawet Bieszczady czy Beskid właśnie Niski. Cergowa jest świetnie widoczna, natomiast w Bieszczadach, no jadąc z Bieszczady na przykład, w lotowiskach można się zatrzymać koło stanicy Hrebtiów. Tam jest hotel, restauracja i jest punkt widokowy na Bieszczady. A w samych Bieszczadach, no to oczywiście Tarnica, Połoniny, Betlińska, Caryńska i widoki są wyjątkowe, przepiękne.
8: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy, za którą dziękuję. Beata Wygonik-Wronka, historyczka i przewodniczka, była gościem poranka.
9: Dziękuję bardzo. Życzę odpoczynku i wspaniałych wakacji i poznawania, odkrywania właśnie terenów nawet najbliższych.
8: Dokładnie. Udanej podróży.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
10: W Czarterzu odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową i rozbudową budynku dawnej szkoły podstawowej. Już wkrótce nowoczesny żłobek publiczny Motylek otworzy swoje drzwi dla najmłodszych mieszkańców gminy Sanok. W ramach zadania wykonano m.in. kompleksową przebudowę i rozbudowę budynku, nowoczesne instalacje, monitoring i systemy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz pełne wyposażenie techniczne obiektu, parking, zagospodarowanie terenu i nową zieleń. Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym podjazd i dostosowaną łazienkę. Wartość zadania opiewa na ponad 3,7 miliona złotych. Zakończono prace związane z poprawą stanu uszkodzenia odcinka chodnika przy ulicy Kościuszki w Jedliczu. Zadanie obejmowało przebudowę około 120-metrowego odcinka chodnika, na którym wykonane zostały prace polegające na rozbiórce uszkodzonych elementów nawierzchni, w tym krawężników oraz kostki brukowej. Wartość zadania to blisko 50 tysięcy złotych. Trwają wakacje, ale jednak jak je spędzić bezpiecznie i jak uniknąć zatruć pokarmowych? Przede wszystkim chcąc uniknąć zakażenia np. gronkowcem czy salmonellą, należy zadbać o mycie rąk w ciepłej wodzie. O jakich zasadach musimy jeszcze pamiętać, mówi Kinga Habda, dietetyczka.
11: Można się do tego po części przygotować. Po pierwsze, taka zasada: ugotuj, upiecz, obierz albo zapomnij. Czyli zapominamy znowu o tej surowiźnie, o tatarach, carpaccio, surowe owoce morza, jakieś niedosmażone mięso. No i tutaj właśnie owoce. Owoce lepiej jeść w skórce, czyli takie, które samodzielnie można sobie obrać, przygotować, jakieś banany, arbuzy, melon, mango, cytrusy, a unikać owoców, które są jedzone w całości, czyli na przykład jakieś maliny, truskawki i takich, które są kupowane na ulicznych targach.
10: Za zatrucie pokarmowe odpowiedzialne mogą być m.in. wirusy, bakterie, pasożyty czy toksyny gronkowca.
12: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
10: Do ZUS płyną pierwsze wnioski o wyprawkę szkolną. Ci z rodziców, którzy je najszybciej wyślą, dostaną pieniądze przed pierwszym wrześniowym dzwonkiem. W ramach programu Dobry Start 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
13: Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, a nie studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policjalnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można składać do ZUS-u wyłącznie elektronicznie przez aplikację MZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
10: Wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września.
0: Reklama.
14: Krysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
15: Niezły pomysł, Zosieńko.
14: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
15: Jedziemy.
14: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
18: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
19: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
20: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
21: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
22: Bar Mleczny po prostu smacznie ruszył z dowozem. My gotujemy, ty odpoczywasz.
21: My dowozimy, ty zajadasz.
22: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
21: 505 825 415.
22: Po prostu smacznie.
21: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
22: Jasło, Kadiego 14.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To puls sprawdzony, nie?
1: Sprawdzony.
0: Miała 74, no, pokaż teraz.
1: No.
0: 82. No to już stałaś. To już stajesz. Dobra, 82 to już jest naprawdę książkowo. A czy książkowo jest na drogach Podkarpacie i Małopolski? Tego dowiemy się od człowieka od dróg, czyli Michała Sińskiego. To
1: zapraszamy,
0: nasz drogowiec.
1: Tak jest.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: W obecnej chwili ruch przebiega dość sprawnie na naszych drogach. Oczywiście nie na każdej trasie można się rozpędzić tak, jak byśmy chcieli. Jeżeli jedziemy przez Gorlicę, to takie spowolnienia zdarzają się na ulicy Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich. Nie są one duże, ale trzeba zwolnić, a czasami poczekać przed światłami. W centrum Gorlic zwalniamy na ulicach Parkowej, Kościuszki, troszkę wolniej ulicami Legionów i ulicą Mickiewicza. Na Węgierskiej i Siemkiewicza ruch płynny. Jeszcze spowolnienia występują na 17 stycznia oraz Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Na Piłsudskiego przystajemy przed światłami na skrzyżowaniach. Przed południem wolniejsze z ruchy w ścisłym centrum, na wysokości rynku, na ulicy Kościuszki oraz Mickiewicza i ulicy Kołłątaja. Metzgera i 3 maja też ze spowolnieniami. Krosno przyjeżdżamy bez większych utrudnień. Nogę z gazu trzeba ściągnąć na Korczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Niepodległości. Troszkę wolniej na ulicach Legionów, Okrzei. Odcinkowo na obwodnicy ściągniemy nogę z gazu. Dobra wiadomość, ulica Grodzka jest już przyjazna, choć z ruchem wahadłowym. Utrudnienia jeszcze potrwają pewien czas.
2: Z nami bezpiecznie, do celu.
4: Trendy Radio.

0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Pani Celinko, i to się ceni. Marcin, no takich mamy słuchaczy. Pani Celinka mamy... powiedziała, że jak usłyszała, że jesteśmy na antenie, to od razu włączyła trendy.
7: Poważnie?
6: No naprawdę.
7: A to wcześniej nie wracała, nie włączała?
6: Nie, włączała. No było, tylko zdziwiła się, że jesteśmy o poranku. Się.
7: Witamy Panią bardzo serdecznie. No nie przypominaliśmy o tym, ale może...
6: Zapomnieliśmy chyba.
7: No tak, ale teraz już Pani wie, więc jak najbardziej pozdrawiamy gorąco.
6: Bardzo serdecznie.
7: Ona też pozdrawia swoje dzieciaki, które są w pracy. Ona już na emeryturce. O. Mam nadzieję, że Pani odpoczywa.
6: Oby Pani odpoczywała, bo no...
7: Tak, chciałabyś już być na emeryturze? Człowieku, wiesz, że ci brakuje? Nawet nie licz.
6: Nie mów mi, Marcin.
7: Nie liczę godzin i lat i nawet nie licz, bo tyle ci brakuje.
6: Nie chcę tego liczyć, Marcin.
7: Nie licz.
6: Tobie za... ty jeszcze...
7: Też trochę brakuje, niestety.
6: Nawet nie trochę.
7: Ja pamiętam, jak rozmawiałem ze swoim serdecznym kolegą, on mówi, ja mówię, no to przecież już wiesz, masz takie lata, że możesz iść na emeryturę.
6: Tak,
7: co 10 lat.
6: Pokrzepiający.
7: Dziękuję.

0: Weekend, no w zasadzie to
1: Marcin,
0: za nami.
1: Marcin, jest poniedziałek.
0: Weekend, mówię, za nami, więc nie jesteście...
1: Mówi, słuchajcie, to jest dobre, mówi na mnie, że ja o weekendzie myślę, a ten mi od samego
0: nie,
1: rana.
0: Ale dlaczego mówię o weekendzie?
1: Spotkaliśmy się po 5 rano dzisiaj, no właśnie, i mi mówi o weekendzie, mówię, to, co ty, Marcin?
0: No, fajny był weekend w moim wykonaniu, świetny. No widzisz, no dlatego go wspominam.
1: Świetny był bardzo.
0: Wakacje w pełni, weekend, do weekendu jeszcze daleko, jeden za nami, ale oczywiście też wspomnienia są wyjątkowe. Pozdrawiamy na przykład Alicję, która oj, była na... No, miesięcznym urlopie, droga moja.
1: I
0: była tak, na Maderze, wróciła i dwa tygodnie nad naszym polskim morzem, mówi, że bez różnicy i teraz wybrała się na chyba parę dni do...
1: Co ty mówisz, serio?
0: No tak, na Mazury. Postanowiła po prostu zrobić sobie taki bardzo aktywny miesiąc. No wiesz, w końcu miesiąc to miesiąc, nie? Tylko ja tak się zastanawiam pokrótce, czy ty nie jesteś za bardzo, nasza droga słuchaczka, zmęczona po takiej wyprawie?
1: Ach, bo męczą,
0: ja
1: męczą.
0: Padał z dług, no nie? Ja ale są tacy, że wiesz, do ostatniej chwili potrafią coś zrobić.
1: Ale Marcin, to też jest dobre.
0: Ale mój kolega mówi, że jak wyjeżdża na wakacje, to jest wypoczęty, wraca skonany. No. Masz tak?
1: Zależy, jakie są to wakacje.
0: Zależy, jaka intensywność no, przypada na ten wyjątkowy czas. Jeśli bardzo podkręcona, no to faktycznie może być ciężko.
1: Może być różnie, dlatego trzymamy za was kciuki, że jakoś to...
0: Tak lightowo trzeba podkoczyć.
1: No właśnie,
0: i trochę
1: odpocząć.
0: Pamiętajcie, że jeśli wracacie, to trzeba sobie ten czas, nawet jeden dzień, zostawić na kompletny odpoczynek.
1: No nie.
0: To Trendy Start, to poranek Trendy Radia.
2: Trendy Radio na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo. Zaczyna się sezon spadających gwiazd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
2: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
1: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu.

0: Nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
1: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
0: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale mundialu mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał. A my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro. To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dzisiaj w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię. Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon. Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie. Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym graczem został hiszpański pomocnik Rodri, a królem strzelców z 10 golami Kylian Mbappé. Coraz lepsza forma polskich siatkarzy. Po niemrawym początku Ligi Narodów nasz zespół już w bardzo mocnym składzie poleciał do Chicago na ostatni turniej i pewnie wygrał wszystkie 4 mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA, tracąc w nich ledwie jednego seta. Dzięki temu Polacy z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W nim zagrają z Ukrainą, a finałowy turniej rozpocznie się 29 lipca w chińskim Ningbo. Tadej Pogacar z dużą przewagą prowadzi po drugim tygodniu Tour de France. Do tego stracił najgroźniejszego rywala. Duńczyk Jonas Vingegaard ucierpiał wczoraj w Kraksie na 15 etapie i wycofał się z dalszej rywalizacji. Teraz wiceliderem jest Belg Remco Evenepoel, który wczoraj był pierwszy. Na mecie minimalnie wyprzedził Pogacara i Isaaca del Toro. W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Halko, halko, wstajemy. Zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski. Jutro no znacznie chłodniej, bo 18 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Środa cieplejsza, bo 23 na termometrach.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy. Goździkowa.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
5: Sąsiedzie, Twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
6: Reklama.
7: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
8: Witajcie, to już dziewiąta minęła. Wiesz, druga kawa.
9: I Ewa przejmuje.
8: Co ty myślisz? Stery.
10: No moi drodzy, Marcin, już się trzęsie.
8: Druga kawa, co? Druga kawa. Ja idę zrobić sobie kawkę, bo mamy teraz trochę
10: zrobię
8: przerwy.
10: Zrobię jakąś kanapkę, dobra?
8: Zrobię ci kanapkę, szczerze,
10: z czepiorkiem. A nie, tosta.
8: Dobra, co z tymi tostami?
10: Bo ja jestem tostowa.
8: Toster się spalił.
10: Drugi... Marcin, okay, serio, no nie żartuj.
8: Nie, dobra. No. Teraz już właśnie
10: został,
8: Ewa Bukowiecka w studio. Za chwilę pojawi się przegląd prasy, na który gorąco i serdecznie zapraszamy. My słyszymy się przed 10:00.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne, więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.

świat. Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dziś na początek zaglądniemy do Gazety Krakowskiej. Ponad 45 milionów złotych trafi do Małopolski Zachodniej na rozwój infrastruktury rowerowej. To jedna z największych inwestycji w ostatnich latach, która ma poprawić komunikację między miastami, zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów i ułatwić dojazd do najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Samorządowcy podkreślają, że to dopiero początek, bo zainteresowanie turystyką rowerową z roku na rok rośnie, a potrzeby wciąż są znacznie większe. To jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w historii Trzebini. Gmina otrzymała blisko 18 milionów złotych dofinansowania na budowę nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego parkingu typu Park and Ride przy dworcu kolejowym. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w Małopolsce i odpowiedź na problem, z którym od lat zmagają się mieszkańcy oraz osoby dojeżdżające do pracy i szkół. Zakopane przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy środek lipca, a to oznacza tylko jedno – pełnię sezonu turystycznego pod Tatrami. Jeśli ktoś zastanawia się, gdzie bije teraz serce zakopiańskich wakacji, odpowiedź jest prosta. Wystarczy wjechać na Gubałówkę. Tam urlopowy klimat widać, słychać i czuć na każdym kroku. Wysoki sezon turystyczny w Tatrach to nie tylko oblężenie szlaków, ale i lawinowy wzrost zachorowań, które z miłością do gór mają niewiele wspólnego. W odpowiedzi na plagę wykroczeń dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz funkcjonariusze Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego połączyli siły. Mundurowie ruszyli na wspólne, cykliczne patrole, by punktować brak wyobraźni u odwiedzających Podhale.
0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: Weekend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: O tej porze odłóżmy na chwilę gazety i posłuchajmy raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
3: Dzisiejszy poranek na Podkarpaciu mija dość spokojnie. Policjanci interweniują na miejscach niegroźnych kolizji. Kilka minut przed godziną 8 na ulicy Wolności w Mielcu kierujący Mazdą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW. Z kolei około godziny 7.30 na ulicy Grunwaldzkiej w Przemyślu doszło do zderzenia autobusu z Audi. Na szczęście w obu tych kolizjach nikt poważnie nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza jedne z największych zmian w funkcjonowaniu żłobków w ostatnich latach. Żłobki te nie będą mogły publikować zdjęć dzieci na stronach internetowych, w mediach społecznościowych ani w materiałach promocyjnych, mówi Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Zrobiliśmy ogromny krok w zwiększaniu dostępności opieki nad najmłodszymi. W ciągu ponad 2 lat powstało blisko 50 tysięcy nowych miejsc w instytucjach opieki na terenie całej Polski. Dziś robimy kolejny krok i zwiększamy jakość opieki. Chcemy, aby rodzice mieli absolutną pewność, że oddają dziecko pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów, a każde dziecko otrzymuje najlepsze możliwe warunki rozwoju już od pierwszych lat życia. Bo pierwsze lata życia są najważniejsze.
1: To jednak tylko część reformy. Ustawa przewiduje m.in. obowiązkowe szkolenia dla opiekunów z zakresu standardów opieki oraz system stałego podnoszenia kompetencji zawodowych, standardy zdrowego żywienia oraz obowiązek codziennego pobytu dzieci na świeżym powietrzu, wzmocnienie statusu zawodowego opiekunów, rozwój bardziej elastycznych form opieki, szczególnie ważnych dla mniejszych miejscowości. Uzdrowisko Latoszyn-Zdrój realizuje projekt pod nazwą Latoszyn-Zdrój – Miejsce zdrowia i wypoczynku, w ramach którego powstanie nowoczesne sanatorium uzdrowiskowe z częścią pobytową oraz leczniczą. W nowym obiekcie zaplanowano 39 pokoi dla 65 kuracjuszy, nowoczesne gabinety i pomieszczenia zabiegowe, kuchnię wraz z jadalnią oraz salę konferencyjną oraz zaplecze techniczne. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji wynosi ponad 29,1 miliona złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w wysokości blisko 11,6 miliona złotych. Natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy Dębica. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029 roku. Przy remizie OSP Jedlicze Męcinka zakończono prace dotyczące rozbudowy istniejącego parkingu. Zadanie to zostało wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego osiedla Jedlicze Męcinka na 2026 rok. Poprzez zwiększenie liczby miejsc postojowych teren stał się bardziej funkcjonalny i lepiej dostosowany do potrzeb użytkowników, czyli w dużej mierze strażaków ochotników. Wartość zadania opiewa na ponad 23 tysiące złotych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. To hasło, pod którym w niedzielę przebiegał piknik rodzinny nad jeziorem Klimkowskim. Spotkanie miało na celu zachęcenie do bezpiecznego spędzania wakacyjnego czasu wśród natury, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: Piknik kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Sama nazwa mówi o tym, że bezpieczeństwo nad wodą jest tutaj priorytetem. Woda zawsze stwarza wielką przyjemność, ale i również ogromne zagrożenia. Nad bezpieczeństwem czuwają tutaj i policjanci z Komendy Powiatowej w Gorlicach, ale i również czuwają woprowcy wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe, bosman, którzy tutaj codziennie przyjeżdżają no i obserwują akwen, czy coś złego się nie dzieje. Jeżeli są jakieś nieprawidłowe zachowania, interweniują, no i tym sposobem od wielu lat nie było w Klimkówce przypadków utonięć.
1: W przygotowanie pikniku włączyły się służby mundurowe, ratownicze oraz wiele innych osób i organizacji, powiedział wicestarosta powiatu gorlickiego Marcin Krzemiński.
5: Podczas pikniku profilaktycznego na Klimkówce mamy okazję zapoznać się ze stanowiskiem policji, w którym możemy poznać poszczególne wątki kryminalistyki, profilaktyki. Także tutaj jest przewidziane stanowisko dla kandydatów do służby w policji, pokaz sprzętu oraz wyposażenia. Możemy odwiedzić też stanowisko WOPR-u Gorlickiego oraz GOPR-u Grupy Krynickiej. Swoje stanowisko też ma Grupa Poszukiwawcza OSP Siary oraz OSP Ropa.
1: Podczas wydarzenia służby przypominały o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, uczyły udzielać pierwszej pomocy, a także przybliżały kulisy swojej pracy, mówi Gustaw Janas, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
6: Nad zalewem w Klimkówce, w pobliżu sezonowego posterunku policji, odbył się profilaktyczny piknik rodzinny, na którym wszystkie służby zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa, służby mundurowe, informowały obecne tutaj rodziny, jak bezpiecznie można spędzać czas zarówno nad wodą, w lesie, jak i w górach. Można było porozmawiać z przedstawicielami wszystkich służb mundurowych zapewniających bezpieczeństwo na terenie powiatu gorlickiego, a także poza nim, zobaczyć sprzęt, jakim się posługują, dowiedzieć się, jakie działania podejmują, porozmawiać z przedstawicielami tych służb. Wszystko po to, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie spędzać czas wakacyjnego wypoczynku.
1: Piknik nad Jeziorem Klimkowskim jest organizowany co roku. Ma w przystępny sposób edukować w dziedzinie bezpieczeństwa.
0: Reklama.
7: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
15: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
17: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio.
1: Za chwilę zajrzymy do Gazety Codziennej Nowiny, a w dzisiejszym programie powiemy zarówno o kluczowych inwestycjach drogowych i rekreacyjnych, jak i o bulwersujących wydarzeniach kryminalnych, które wstrząsnęły lokalną społecznością.

0: Serce znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
4: Bar Mleczny po prostu smacznie
3: ruszył z dowozem.
4: My gotujemy, ty odpoczywasz.
3: My dowozimy, ty zajadasz.
4: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
3: 505 825 415.
4: Po prostu smacznie.
3: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
4: Jasło, Kadiego 14.
2: Reklama.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Czas już na zapowiadaną gazetę codzienną Nowiny. Skatował swoją byłą partnerkę, a matkę ich dziecka trwale oszpecił jej twarz. Na 3 miesiące trafił do tymczasowego aresztu. Lista przestępstw i wykroczeń jest długa. Śledczy ustalili, że z końcem czerwca bieżącego roku w Dębicy 29-letni mieszkaniec gminy Pilzno, Wiktor L., zaatakował kobietę. Najpierw ordynarnie zwymyślał, kilkukrotnie splunął jej w twarz, chwycił za szyję i szarpał. W końcu wielokrotnie uderzał po twarzy zaciśniętą pięścią. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Ciepłowniczej i Rzecha podpisana. Ruch kołowy w tej części Rzeszowa ma być płynniejszy, łatwiejszy ma być przejazd osobom wyjeżdżającym z Wisłokostrady w stronę ronda Jacka Kuronia i autostrady A4. Mieszkańcy będą mogli już dziś oficjalnie skorzystać z odnowionego parku dworskiego w Zaczerniu w gminie Trzebownisko. Zakończyła się rewitalizacja tego miejsca, której wartość wyniosła blisko 1,49 miliona złotych. W ramach inwestycji powstały nowe alejki spacerowe, siłownia plenerowa oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Przeprowadzono również kompleksowe prace pielęgnacyjne zieleni, poprzedzone ekspertyzą dendrologiczną, dzięki czemu udało się zachować cenny drzewostan parku. Na razie 3 miesiące tymczasowego aresztu, w perspektywie 15 lat za kratkami albo więcej. Kobieta skatowała i obrabowała mężczyznę i nie był to jej pierwszy raz. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie otrzymał alarmistyczne zgłoszenie, jakoby przed jednym ze sklepów w Soninie doszło do brutalnego ataku na 50-letniego mężczyznę. Policyjny patrol ruszył na miejsce i to zgłoszenie potwierdził. Ofiarę zaatakowała nieznana mu kobieta, był przez nią bity i szarpany, w końcu uderzony szklaną butelką w głowę, skutkiem czego padł nieprzytomny. Kiedy się ocknął, stwierdził, że nie ma portfela wraz z dokumentami.
0: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: No tak, Ewa wraca już jutro o stałej porze, czyli tuż po godzinie 9, a my słyszymy się po godzinie 10. Za chwilę serwis informacyjny. Zapraszamy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Fiesta w Hiszpanii. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. W sierpniu wróci do Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
2: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby one też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chce Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
1: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
1: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.
4: Halo, jesteście? Zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, wtorek. Znacznie chłodniejszy, bo 18. Synoptycy przewidują również opady deszczu. No lepiej zabrać ze sobą parasol. Natomiast środa cieplejsza, 23 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach.
5: Reklama.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum jednej tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 7.

0: 50 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie!
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
6: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
7: Po 10.
8: A ty wiesz, że po 10 już jest? A po 10 oczywiście jest czas na giełdę pracy, która pojawi się na naszej antenie. Pozdrawiamy
7: gorąco.
8: Marcin, gdzie można pracować, gdzie można zdobyć jakieś informacje? No u nas na pewno, ale też i w powiatowych urzędach pracy.
7: Dokładnie.
8: Tak, ogłoszenie o pracę poszukuję...
7: No widzę, że tak.
8: Paweł. Nie ogłaszamy tego.
7: Paweł, ale dobry, nie? Dobry jest.
8: Dobry jest. Wyczaił temat.
7: No, podziwiam.
8: Wyczuł temat. When we were...

0: Trendy Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy hity.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trendy Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy Stanowu, oferty pracy. Informatyk, Terawa Wołocka. Konserwator, Stanow. Monter instalacji grzewczej, Stanow. Nauczyciel, Stanow. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Stanow. Pomoc przy krojeniu pieczywa, Stanow. Pomocniczy robotnik przemysłowy, Stanow. Pracownik gospodarczy, Stanow. Psychoterapeutka, nauczycielka, Stanow. Referent do spraw księgowości, Krosno.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
4: Zawsze na antenie Trend Radia no, szukamy o poranku takich kawałków, które są po prostu wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. I padło dzisiaj na fajny zespół, który będziemy grali. No, chodzi o grupę Boys. Tak, Marcin nice. Miller, człowiek, który no, w zasadzie zajmuje się muzyką taneczną od zawsze i zaczynał od wczesnych lat dzieciństwa. To może na początek, który numer, może ten najbardziej chodliwy, wyjątkowy?
5: Szalone. No,
4: szalona.
5: Zawsze. Ja to bardzo, bardzo lubię.
4: A biorąc pod uwagę, że jesteś dziewczyną szaloną, to możesz szaleć teraz.
5: No to szalejemy. No to na full Marcin.
4: Jesteś szalona, mówią ci. Ta-ta-ra-ra.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
4: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
0: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Co, jesteś szalony po tej piosence?
2: Oczywiście, że tak. Ale myślę, że większość
1: Marcin,
2: ludzi lubi takie
1: wyjątkowe
2: utwory. Marcin,
1: wydaje mi się, że
2: ciebie
1: tak trochę by rozhulać, to no ty jesteś dobry, Krajzo. No.
2: Tylko, że wiesz, jak mnie bardzo rozhulasz, to później mnie nie możesz okiełznać. Może być różnie wtedy, wiesz? Możesz wtedy się przerazić i uciekać. No, tak, to pomyśl nad tym,
1: Marcin,
2: w przyszłości. Więc
1: nie przekonałeś
2: tak,
1: mnie.
2: Dziecko, jak dzieciak się rozbryka, to ciężko go okiełznać. No i ważne, my nie mówimy o nas, tylko mówimy o was. Moi drodzy, piszcie do nas, bo zbliża się szybkim krokiem, oczywiście godzina 12, a o tej godzinie będziecie mogli pozdrawiać i dedykować swoje ulubione przeboje. Przypominam, to
1: no
2: poranek
1: pewnie,
2: Trendy
1: zapraszamy.
2: Start. A Trendy Start ma to do siebie, że startujemy, ale też i kontynuujemy i popychamy do przodu te godziny, które w poniedziałek się ciągną. Jak guma balonowa.
0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego odcinka rozbudowanej S19 między węzłami Sokołów Małopolski Północ i Sokołów Małopolski. Będzie to pierwszy etap udostępniania do ruchu trasy na odcinku między Sokołowem Małopolskim Północ a Jasionką, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Rozbudowa S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką obejmuje budowę drugiej jezdni na odcinku prawie 14 km. Na trasie głównej wykonano już ponad 90% prac drogowych. Trwają jeszcze roboty wykończeniowe, przebudowa obiektów inżynierskich, a także prace na drogach dojazdowych i miejscach obsługi podróżnych. W związku z tym następują częste zmiany w organizacji ruchu, dlatego też niezmiennie apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę oraz przede wszystkim o zwracanie szczególnej uwagi na zmieniające się dość często oznakowanie drogi.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 355,6 miliona złotych, z czego 166,9 miliona stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Gmina Sanok podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej w Trepczy. W ramach inwestycji powstanie ponad 1,8 km nowej sieci wodociągowej, około 200 metrów przyłączy do budynków, nowoczesna hydrofornia strefowa, zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie całej sieci. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej 27 budynków w miejscowości Trepcza, co znacząco poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy dostęp do nowoczesnej infrastruktury komunalnej. Wartość zadania opiewa na ponad 1,1 miliona złotych. Powiat dębicki realizuje dwa zadania w zakresie zabezpieczania drogi powiatowej relacji Zawada-Stasiówka w miejscowości Stobierna. Dokumentacja geologiczno-inżynierska pozwoli szczegółowo rozpoznać warunki gruntowe i określić optymalne rozwiązania techniczne, natomiast projekt budowlany będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót zabezpieczających. Łączna wartość obydwu inwestycji opiewa na 470 tysięcy złotych. Ubiegły weekend w Szerzynach upłynął pod znakiem Dni Gminy. Plac Mały Rynek stał się miejscem zabawy wielu gości. Niedzielna pogoda uniemożliwiła realizację koncertu Gwiazdy Wieczoru Sławka Uniatowskiego wraz z orkiestrą Dentą w Żurowej. Nic straconego, koncert odbędzie się w innym terminie, powiedział wójt gminy Grzegorz Gottfried.
3: Nawałnica, która przeszła wraz z porywistym wiatrem nad Szerzynami, niestety spowodowała nam zalanie techniki sceny, co uniemożliwiło realizację całego programu. Odwołany został koncert Sławka Uniatowskiego wraz z orkiestrą Dentą Ochotniczej Straży Pożarnej z Żurowej. Ustaliliśmy i uzgodniliśmy, że ten koncert odbędzie się 23 sierpnia, to jest podczas gminnych dożynek w Szerzynach o godzinie 20, na co serdecznie już zapraszamy.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.

0: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stały na dzień 17 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kierownik instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, miejsce pracy Małopolska, fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka, fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne, kosmetolog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa, instruktor nauki jazdy kategorii BT, miejsce pracy Hańczowa, nauczyciel pedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica, instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlica. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka, nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice, asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa, pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa, przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice, starszy księgowy, miejsce pracy Gorlice, podinspektor do spraw księgowości, miejsce pracy Gorlice, specjalista do spraw administracyjnych, miejsce pracy Gorlice, administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice, pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy teren kraju, spawacz, miejsce pracy Szalowa, ślusarz, miejsce pracy Mszanka, pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy na terenie kraju, zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju, operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego, robotnik drogowy, brygadzista, miejsce pracy teren województwa małopolskiego i podkarpackiego, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, elektryk, miejsce pracy teren kraju, kucharz, miejsce pracy Śmietnica, kelner, miejsce pracy Regietów, pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa małopolskiego, spawacz TIG, miejsce pracy Ropica Polska, spawacz metodą TIG, miejsce pracy teren całego kraju, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica Polska, oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice, monter konstrukcji stalowej, miejsce pracy teren całego kraju, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gryk.
1: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Tak, to dla ciebie gra Trend Radio.
1: A, Marcin.
2: Słucham cię.
1: No wiesz co, powiem ci, że jak tak człowiek wstaje szybciutko,
2: to chce szybciej i spać.
1: Ty no?
2: No właśnie, widzisz.
1: Wiedziałeś?
2: Dlatego powinnaś nie wstawać z samego rana, tylko dużo, dużo później. To wtedy będzie zdecydowanie lepiej.
1: Ma to sens.
2: Dlaczego tak mówimy? Dlatego, że ktoś o imieniu, no właśnie, Edziu, jest teraz, słuchajcie, w trasie i jest kurierem. Dowozi, odwozi, rozwozi, przywozi paczki. No jest to ciężka robota, a biorąc pod uwagę, że czasami w lecie jest bardzo upalnie, no to tym bardziej.
1: No może być różnie. Może być różnie, dlatego proszę się odpowiednio nawadniać. Nawet jak... No,
2: ile pijesz na dzień?
1: No to wiesz, ja 2 litry.
2: 2 litry?
1: No.
2: Co ty mówisz? No widać po tobie, że 2 litry pijesz.
1: A ty?
2: Dużo wody masz w organizmie.
1: Ty jesteś bezczelny, Marcin. A ty ile pijesz?
2: Nie wiem,
1: ty
2: półtora
1: za mało.
2: Szklanki.
1: No, zaraz ci dolejemy tu.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.

0: Czas na serwis na antenie Trendy Radia, w którym oczywiście największe, najważniejsze informacje z kraju, ze świata. Natomiast my słyszymy się po godzinie 11 w programie 90 na godzinę.
1: Dokładnie.
0: Ach, będzie zapraszamy. Mocno, będzie mocno.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ta ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata – Hiszpanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To zapewne nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jacek Bogucki.
2: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
1: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo w portalu eSanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie

0: Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym Dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii, Tomasz Orchowski.
1: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
0: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów. Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania. Zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy znacznie chłodniej, bo na termometrach 11. Jutro 18 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Gorlicach, również w Dębicy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Środa cieplejsza, pełne słońce i 23 stopnie.
1: Reklama.
2: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
3: Niezły pomysł, Zosieńko.
2: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
3: Jedziemy.
2: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: I jest, moi drodzy, wyłonił się z zakrętu. Cały czas się, że tak powiem, ukrywał za
2: niedzielą, za poniedziałek.

0: Dzwonit mamy w poniedziałek. Niestety. No co to komorudna? Co to Marcin, się dzieje? Pełna wigoru powinnaś być.
1: Ale jestem niewyspana. Taka jestem, nie ten tego.
0: A teraz już lepiej?
1: Jak mnie potrząsnąłeś, to rzeczywiście się trochę obudziłem.
0: No właśnie, witajcie w 90. godzinie. Potrząśniemy was teraz muzycznie.
1: Tak jest.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Sexy Eyes.
2: I Whitefield. Do 95 roku się przenosimy.
1: Wiesz co, nie mogę powiedzieć o twoich oczach czegoś takiego wyjątkowego, wiesz?
2: To co ci poradzę?
1: Dlaczego? Dlatego, że twoje oczy są zmienne. Po prostu są zmienne.
2: Tak myślisz?
1: No właśnie. Takim mianem Sexy Eyes mógłbym tutaj polemizować, wiesz, bo tak. Poniedziałek masz brązowe, we wtorek masz zielone.
2: No to różnie bywa.
1: Niebieskie koło czwartku.
2: No, Marcin, ja jestem fanką kolorowych szkieł kontaktowych.
1: No właśnie, dlatego wiesz, no ciężko... A jakie masz normalnie oczy? Jakiego koloru?
2: Nie powiem ci.
1: No właśnie.
2: Dlatego jesteś niezdefiniowana
1: pod tym względem.
2: No właśnie, ty jesteś, wiesz, ty masz oczy brązowe.
1: Brązowe.
2: Oczy piwne, życie dziwne. Tak? No jesteś taki trochę dziwny.
1: Choć ja też mogłem ci coś powiedzieć, tylko nie wiem co, bo nie znam koloru.
2: No
1: niestety.
2: Właśnie, i się nie dowiesz.
1: Nie, w życiu.
2: He.
1: Sexy Eyes.
2: I Whitefield. Do Danii się przenosimy.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.
4: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
5: Feel the Fire.
6: I Master Boy.
5: No to taka niemiecka muzyczna, słuchajcie, odsłona teraz fajnego 90 godziny grania.
6: Tak jest.
5: Się okazuje, że w 90 roku oni powstali. Sukcesy czyhały, słuchajcie,
6: za
5: na nich.
6: Rogiem.
5: No i w ogóle czyhały na nich tak jakbyś szła i do łaczek i wpadasz, nie?
6: Tak, i sukces.
5: No i sukces.
6: To było coś.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Two Brothers on the Fourth Floor to jest oczywiście zespół holenderski, bardzo dobrze znany z Eurodance'u i pojawia się teraz Let me be free.
2: Gdzie są twoje okulary?
1: Pan filary.
2: Mam... Filary, ty filary. Tak. Ty jesteś filar. Filar głupoty dzisiaj, Marcin.
1: Tak? Ojejku.
2: Ale ci pojechało.
1: Ale mi pojechałaś.
2: To przez to, co ty mi pojechałeś. No właśnie,
1: ja
2: czekam.
1: Coś wymyślę za
2: chwilę. Już tego żałuję.
1: Ja to wymyślę.
2: Już tego żałuję.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: When I give my love.
2: I korona.
1: Korona pojawia się na antenie Trend Radia.
2: Przenosimy się do Rzymu.
1: Do Rzymu, do lat 90. Ta grupa od samego początku wkupiła się, że tak powiem, w szeregi eurodance'owych przebojów. No bo po prostu robili to dobrze. Żeby nie powiedzieć, że celująco.
2: Celująco, no szósteczka.
1: Korona.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 13 firm zgłosiło się do przetargu na rozbiórkę budynku nieczynnego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera w Jaśle. Ponad połowa złożonych ofert opiewa na kwotę niższą od kwoty, jaką miasto zamierza przeznaczyć na ten cel. Obecnie trwa procedura przetargowa, w ramach której magistrat wyłoni wykonawcę robót rozbiórkowych. Miasto Jasło planuje wyburzenia budynków przy ulicy Metzgera, w których mieszczą się lokale handlowo-usługowe, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: I jeszcze w lipcu, mam nadzieję, ruszą prace po oczywiście zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż cały obiekt znajduje się przy drodze krajowej, więc musimy tutaj przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Nie chciałbym, żeby były utrudnienia w ruchu jakiekolwiek, więc to nie będzie takie proste zadanie, jakby się mogło wydawać. Niemniej zainteresowanie jest duże, bo aż 13 firm, które chcą się podjąć tego zadania, no to jest dużo. I aż 7 ofert z tych 13 były poniżej tego, co zakładaliśmy, że będziemy musieli zapłacić jako miasto za rozbiórkę obiektu. Oczywiście te koszty też są uwzględnione w projekcie Rozwijamy Jasło. Z tego projektu powstanie nowy obiekt.
1: Od strony zachodniej powstanie również około 30 miejsc parkingowych oraz skwer z miejscem ekspozycji zabytkowej lokomotywy. W ramach projektu Aktywny Orlik rusza wyjątkowy cykl imprez sportowo-rekreacyjnych pod hasłem Aktywna Gmina Iwonicz-Zdrój – Zdrowy Weekend na Orliku. Wydarzenia są skierowane do dzieci oraz osób w każdej grupie wiekowej, tworząc idealną przestrzeń do integracji całych rodzin. Mówi Krzysztof Pec, dyrektor Centrum Sportu i Turystyki w Iwonicz-Zdroju.
3: Czekają na Was gry i turnieje z nagrodami, animacje dla dzieci oraz stoiska ze zdrową żywnością. Zapraszamy Państwa na nasz świeżo wyremontowany Orlik. Wpadajcie, pobawicie się na sportowo. Chciałbym tylko dodać, że projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do zobaczenia, zapraszamy serdecznie.
4: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Wczoraj kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim stał się regionalnym centrum rozrywki, kultury i sportu. Wszystko za sprawą tegorocznych Dni Gminy, na które tłumnie przybyli nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również goście z sąsiednich miejscowości. Świętowanie rozpoczął turniej sołectw i atrakcji dla całych rodzin. Wieczorna część imprez należała do gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jako pierwszy na scenie zameldował się zespół Redlin. Później klimat zmienił się na bardziej klubowy za sprawą występu formacji Łobuzy. Prawdziwym punktem kulminacyjnym wieczoru był koncert legendarnej grupy Budka Suflera. Dni Gminy Osiek Jasielski są jednym z elementów promocji, podkreślał Marek Rączka, wójt gminy.
5: Tego roku już bardzo dużo wydarzeń od początku roku się odbyło. Mieliśmy koncerty noworoczne, już zrobiliśmy teraz taki rajd między gminą Krępna i Niżną Polanką i po prostu teraz uruchamy aplikację, będzie możliwe wypożyczenia rowerów. Bardzo duże zainteresowanie, zapraszam już wszystkich słuchaczy dzisiaj do korzystania, do tygodnia czasu uruchomimy. To jest jedna atrakcja, planujemy jeszcze duży piknik z elektromobilności na koniec miesiąca i my jako gmina wybieramy się tego roku też na targi UNESCO, które odbędą się w Tomyślu Wielkim. To jest bardzo duże wydarzenie, 75 krajów występuje. Tego roku jesteśmy wpisani na listę Krajową Dziedzictwa Kulturowego Koszyki Zawadki Osieckiej i występujemy tam jako gmina, prezentujemy nasze stanowisko i będzie osoba od nas prezentować plecionkarstwo. A ostatnio występowaliśmy też w Pogufale i reprezentowaliśmy powiat jasielski.
1: A jak podobało się uczestnikom?
6: Redlin czekałam, super, podobało mi się, bardzo długo czekałam także. Energia, oni są bardzo fajni zresztą także, fajnie śpiewają.
7: Przyjechaliśmy specjalnie dla Łobuzów.
8: Na Budkę Suflera, z ciekawości.
1: Oficjalną część koncertową zamknął nocny maraton taneczny. Do późnej nocy trwała huczna dyskoteka z Trendy Radiem w ramach projektu Trendy Live Tour.
9: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
7: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
11: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
12: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
14: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i Gwiazdę Wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
15: Reklama.
16: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
17: Pojawia się, wyłania się No Limit. Nie masz limitów w obrażaniu ludzi. Nie masz,
18: to ty nie masz limitów w obrażaniu mnie.
17: Nie masz limitów w obrażaniu mnie. To teraz ci przypiekę, słuchaj.
18: No to czym? Tym?
17: Trzymaj się stołu. O, przytrzymaj się stołu.
18: Dobra, trzymam się.
17: Dobra, przytrzymaj się stołu.
18: Okej. Okay.
17: Dobra, co mam ci powiedzieć takiego, co byś chciała usłyszeć? Bo ja wiem.
18: No to powiedz.
17: To, ale nie powiem, tylko co chciałabyś. Taki punkt, który nie chcę, żeby cię uderzyć w niego.
18: I myślisz, że ci powiem?
17: No to powiedz. No,
18: a to ty jesteś sprytny, spryciarzu?
17: Ale powiedz.
18: No nie mam czegoś takiego.
17: Ale to ten, który jest tu napisany? No powiedz. Ten, który jest tu napisany?
18: Tak.
17: Nie powiem ci tego, bo jestem grzecznym człowiekiem.
18: Jaki ty jesteś kulturalny.
17: I niech cię ta dzisiejsza relacja między nami nauczy czegoś na przyszłość.
18: Dobrze, wezmę sobie to do serca, ale ty się nie obrażaj, Marcin. Trochę dystansu, chłopie.

0: Intermission. O, Peace of My Heart. To jest numer, którego oczywiście nie sposób nie dostrzec.
1: No i też łatwo go zapamiętać. Lori Glory jako wokalistka i producenci Michael Aizele i Dimar Stille tworzyli ten zespół.
0: Często to powtarzasz.
1: Tak, bo wiesz, lubię bardzo ten...
0: Intermission.
1: Też, ale ogólnie
0: Peace
1: pseudonim artystyczny. Lori Glory.
0: No, no to tak.
1: No wiesz, łatwo zapamiętać.
0: Oczywiście.
1: Gramy.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
3: Blue System pojawia się na antenie Trend Radia. Blue System to bardzo dobrze znacie, moi drodzy, bo to zespół
4: niemiecki.
3: Tak, jak większość tych, które prezentowały fajny Eurodance, prawda?
4: Prawda.
3: I właśnie, co zagrać?
4: Założony w 87 i z takich ciekawostek zespół powstał po rozpadzie grupy Modern Talking.
3: A ty znasz jakieś hity Modern Talking?
4: Co ty pytasz jeszcze? Marcin!
3: Ale jakie? No właśnie, ale jakie? Twój ulubiony, no?
4: Brother Louis.
3: Nie, Sherry Sherry Lady twój był ulubiony.
4: To był twój ulubiony.
3: Tak? No dobrze.
4: Już
3: to
4: nie pamiętasz?
3: A, no tak, może. Twój jest mój, mój jest twój.
4: Dobra, to włączymy inny.
3: No to teraz inny.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Love is all around. To jest kawałek, który oczywiście kojarzy się z DJ-em Bobo i on już dawno zauważył tego, co niektórzy przez całe życie nie mogą zauważyć.
2: Czyli
1: że, że miłość jest wszędzie, nie?
2: No
1: wokół
2: jest,
1: nas, otacza.
2: Jest.
1: Wystarczy się tylko rozglądnąć.
2: No tak, no. Wszędzie. No,
1: tak, dlatego widzisz.
2: No, DJ Bobo to był taki, wiesz, prekursor
1: Marcin, oczywiście,
2: człowiek orkiestra.
1: Wyjątkowego, fajnego grania.
2: Eurodance.
1: Także dla wszystkich tych, którzy poszukują drugiej połówki, rozglądnijcie się, może jest bliżej, aniżeli myślicie.
2: Różnie bywa.

0: Dziękujemy za dziś, moi drodzy. Jak słyszycie, na początku było bardzo tak od strony Ani, mozolnie, powolnie.
1: Co za
0: po prostu. Bo chodziło o poniedziałek. A teraz to, dało kopa, prawda? Ta muzyka zawsze tak działa.
1: No działa, działa.
0: Zadziałasz, zadziałasz dalej?
1: Nie odpowiem ci, bo jestem kulturalna.
0: Wiem.
1: No
0: nauczyłem cię.
1: No to filozof.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
2: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
1: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Kanadzie z kolei wciąż ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press,

0: kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
1: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie czwarte miejsce.
2: Dziś w regionie 23 stopnie Celsjusza i zachmurzenie małe, wiatr zachodni 25 w porywach do 50. 23 stopnie Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, tutaj 24, Ustrzyk, Kilesko, 22 stopnie, noc, prawie bezchmurne niebo i 12 stopni zobaczymy na termometrach. Uwaga, jutro mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, w zasadzie przez cały dzień.
3: Reklama.
4: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
5: Niezły pomysł, Zosieńko.
4: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
5: Jedziemy.
4: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
2: Dzień dobry, witajcie, z tej strony Bartek i oczywiście zachęcam i zapraszam do wysyłania pozdrowień i dedykacji. Przypominam, dzisiaj 20 lipca, imieniny Czesława, Hieronima i Eliasza. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów. Pozdrawiam, a numer do nas 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Zaczynamy!
3: Słuchasz Trend Radia.

71 48, trendy.ito, co macie do przekazania, przekazujcie. Program interaktywny, gdzie można wysyłać SMS-y, my je przekazujemy. I teraz pojawi się Król Disco Polo na antenie Trendy Radia. To akcent i słynne nagranie, słynny przebój, oczywiście należący do Zenka Martyniuka, Gwiazda. To gorąca dedykacja dla Ani, która jest pewnie gwiazdą, a mieszka w Sanoku. Serdeczne, gorące i ciepłe i miłe pozdrowienia z Krosna od Bogdana, który mocno ściska.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
4: Słuchają Państwo Trendy Radia i oczywiście interaktywnej audycji z cyklu Granie na żądanie, a u nas kolejne SMS-y, spoglądam na skrzynkę. I cóż, mamy dedykację dla wspaniałej Irenki obchodzącej dzisiaj 45. urodziny. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z okolic Nowego Żmigrodu, i prośba o Marylę Rodowicz i Landberry. Kawałek naprawdę znany, chyba z lat 70. nawet, pamiętamy Małgośkę. No to teraz Małgośka na antenie Trendy Radia, a my przy okazji i wszystkie Gosie mocno ściskamy. Tu Trendy Radio i największe hity dla Was.

Serdeczne pozdrowienia dla Marzenki, a miłe słowa przekazuje pacjent Paweł. No i oczywiście bardzo proszę o jakiś fajny kawałek. I mocno ściskam wszystkich swoich kumpli, którzy słuchają teraz Trendy Radia. Chłopaki, wszystkiego dobrego i walczycie z tym poniedziałkiem odpowiednio? Mam nadzieję, że tak.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Czarterzu odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową i rozbudową budynku dawnej szkoły podstawowej. Już wkrótce nowoczesny żłobek publiczny Motylek otworzy swoje drzwi dla najmłodszych mieszkańców gminy Sanok. W ramach zadania wykonano m.in. kompleksową przebudowę i rozbudowę budynku, nowoczesne instalacje, monitoring i systemy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz pełne wyposażenie techniczne obiektu, parking, zagospodarowanie terenu i nową zieleń. Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym podjazd i dostosowaną łazienkę. Wartość zadania opiewa na ponad 3,7 miliona złotych. Zakończono prace związane z poprawą stanu uszkodzenia odcinka chodnika przy ulicy Kościuszki w Jedliczu. Zadanie obejmowało przebudowę około 120-metrowego odcinka chodnika, na którym wykonane zostały prace polegające na rozbiórce uszkodzonych elementów nawierzchni, w tym krawężników oraz kostki brukowej. Wartość zadania to blisko 50 tysięcy złotych. Trwają wakacje, ale jednak jak je spędzić bezpiecznie i jak uniknąć zatruć pokarmowych? Przede wszystkim, chcąc uniknąć zakażenia np. gronkowcem czy salmonellą, należy zadbać o mycie rąk w ciepłej wodzie. O jakich zasadach musimy jeszcze pamiętać, mówi Kinga Habda, dietetyczka.
3: Można się do tego po części przygotować. Po pierwsze, taka zasada: ugotuj, upiecz, obierz albo zapomnij. Czyli zapominamy znowu o tej surowiźnie, o tatarach, carpaccio, surowe owoce morza, jakieś niedosmażone mięso. No i tutaj właśnie owoce. Owoce lepiej jeść w skórce, czyli takie, które samodzielnie można sobie obrać, przygotować. Jakieś banany, arbuzy, melon, mango, cytrusy. A unikać owoców, które są jedzone w całości, czyli na przykład jakieś maliny, truskawki. I tak takich, które są kupowane na ulicznych targach.
2: Za zatrucie pokarmowe odpowiedzialne mogą być m.in. wirusy, bakterie, pasożyty czy toksyny gronkowca.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. To hasło, pod którym w niedzielę przebiegał piknik rodzinny nad jeziorem Klimkowskim. Spotkanie miało na celu zachęcenie do bezpiecznego spędzania wakacyjnego czasu wśród natury, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: Piknik kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Sama nazwa mówi o tym, że bezpieczeństwo nad wodą jest tutaj priorytetem. Woda zawsze stwarza wielką przyjemność, ale i również ogromne zagrożenia. Nad bezpieczeństwem czuwają tutaj i policjanci z Komendy Powiatowej w Gorlicach, ale i również czuwają woprowcy wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe, bosman, którzy tutaj codziennie przyjeżdżają no i obserwują akwen, czy coś złego się nie dzieje. Jeżeli są jakieś nieprawidłowe zachowania, interweniują, no i tym sposobem od wielu lat nie było w Klimkówce przypadków utonięć.
2: Przygotowanie pikniku włączyły się służby mundurowe, ratownicze oraz wiele innych osób i organizacji, powiedział wicestarosta powiatu gorlickiego Marcin Krzemiński.
5: Podczas pikniku profilaktycznego na Klimkówce mamy okazję zapoznać się ze stanowiskiem policji, w którym możemy poznać poszczególne wątki kryminalistyki, profilaktyki. Także tutaj jest przewidziane stanowisko dla kandydatów do służby w policji, pokaz sprzętu oraz wyposażenia. Możemy odwiedzić też stanowisko WOPR-u Gorlickiego oraz GOPR-u Grupy Krynickiej. Swoje stanowisko też ma Grupa Poszukiwawcza OSP Siary oraz OSP Ropa.
2: Podczas wydarzenia służby przypominały o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, uczyły udzielać pierwszej pomocy, a także przybliżały kulisy swojej pracy, mówi Gustaw Janas, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
6: Nad zalewem w Klimkówce, w pobliżu sezonowego posterunku policji, odbył się profilaktyczny piknik rodzinny, na którym wszystkie służby zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa, służby mundurowe, informowały obecne tutaj rodziny, jak bezpiecznie można spędzać czas zarówno nad wodą, w lesie, jak i w górach. Można było porozmawiać z przedstawicielami wszystkich służb mundurowych zapewniających bezpieczeństwo na terenie powiatu gorlickiego, a także poza nim, zobaczyć sprzęt, jakim się posługują, dowiedzieć się, jakie działania podejmują, porozmawiać z przedstawicielami tych służb. Wszystko po to, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie spędzać czas wakacyjnego wypoczynku.
2: Piknik nad Jeziorem Klimkowskim jest organizowany co roku. Ma w przystępny sposób edukować w dziedzinie bezpieczeństwa.

0: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe, Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
12: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
14: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Jaśnie.
15: Pozdrowienia, które docierają do nas, proszę ISMC, Take Away the Color. Fryderyk ze Strzyżowa. Pozdrawiam słuchaczy i prowadzących. Dziękujemy serdecznie i oczywiście Fryderyku, bardzo dobry wybór. Pojawia się teraz to nagranie na naszej antenie. Fryderyk, wszystkiego najlepszego.

Cieplutkie i serdeczne pozdrowienia pojawiają się na antenie Trendy Radia i teraz dedykacja dla Basi z Jasła. Miłe słowa przekazuje Bogdan z Czcinicy. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki, która ma zagrać na naszej antenie. Jeden z większych szlagierów, drodzy Państwo, właśnie lat 90. teraz się pojawi, a przepraszam, nawet 2000. Blue i A465. Tak zagramy teraz w to Trendy Radio. Yo!

Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie. Słyszymy się jutro o stałej porze, czyli tuż po godzinie 12. A za chwilę na antenie Trendy Radia oczywiście Filip Waćkowski i druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trendy Radio. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich i dziękuję za obecność przed radioodbiornikami. Miłego poniedziałku, żeby był taki, no właśnie, po prostu luźny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa. Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
2: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
1: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces patostreamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44

0: popularne wśród turystów wyspy mają coraz większy problem z dostępem do wody. Polscy turyści wybierający się tam na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. Szymon Kępka.
1: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
2: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
1: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
0: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. Wysp Kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dentast Czewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
3: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
4: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
0: Mówią tczewcy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.
5: Sporo przejaśnień tego popołudnia na Podkarpaciu i w Małopolsce, choć bez upału, trzeba jednak powiedzieć, że nasz region jest najcieplejszym miejscem w kraju dziś. 23 stopnie w Tarnowie i Dębicy, po 22 w Sanoku, Krośnie czy Jaśle. Jutro będzie to już tylko 19-20.
6: Reklama.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimet, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
9: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
10: Jesteśmy po 13, poniedziałkowe popołudnie. Pomundialowe też popołudnie. Druga zmiana w Trendy Radio. Będziemy mówić

Poniedziałek, popołudnie, druga zmiana w Trend Radio. Poniedziałek, 20 dzień lipca, imieniny obchodzą Małgorzata, Czesław oraz Ludwika. Wszystkiego najpiękniejszego, słońce zajdzie kwadrans przed 9:00. No i to dzień już krótszy od najdłuższego o 41 minut, ale my patrzymy na to, że szklanka jest do połowy pełna, więc dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 20 minut. Do końca lata jeszcze 64 dni.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
0: Reklama.
3: Trendy Radio.

Wczoraj finał Mistrzostw Świata i patrząc na ten mecz, można było zadać pewne pytanie. Dlaczego przez 90 minut nie oddajesz nawet niecelnego strzału na bramkę Hiszpanii? Ostatecznie po dogrywce to Hiszpania zostaje mistrzem świata, tytuł wraca do Europy, ale kochani, przecież to wszystko było tylko takie przedbiegi. To był taki support przed najważniejszym piłkarskim koncertem. Jaki mundial? W tym tygodniu wraca Ekstraklasa.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gwałtowny front burzowy, który w niedzielne popołudnie przeszedł nad Małopolską, przyniósł ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Najbardziej ucierpiał region tarnowski oraz sąsiednie powiaty, gdzie strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Do godziny 20 otrzymaliśmy łącznie 8 zgłoszeń związanych z przejściem komórki burzowej przez powiat tarnowski. Zgłoszenia dotyczyły głównie złamanych konarów, powalonych drzew. W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy. W Tarnowie zaparkowane samochody. W miejscowości Radów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
1: Trudna sytuacja miała miejsce na terenie imprezy plenerowej w Pleśnej. Silne uderzenie wiatru i nawałnica naruszyły konstrukcję zadaszenia estrady. Organizatorzy podjęli natychmiastową decyzję o przerwaniu wydarzenia ze względów bezpieczeństwa.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Województwo podkarpackie jest na 7. miejscu w kraju pod względem liczby osób pobierających rentę wdowią. W maju 2026 roku świadczenie to trafiło do ponad 56 tysięcy mieszkańców regionu, a przeciętna wypłata świadczenia to ponad 3,6 tysiąca złotych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Renta wdowia nie jest nowym, odrębnym świadczeniem emerytalnym. To mechanizm, który pozwala na jednoczesne łączenie dwóch dotychczasowych uprawnień, własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie obowiązuje zasada, według której wdowa lub wdowiec może pobierać 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej lub odwrotnie. Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%.
1: Z łącznej krajowej puli 3,9 miliarda złotych w maju aż 204,8 miliona złotych trafiło do mieszkańców województwa podkarpackiego. Już 23 lipca mieszkańcy Dębicy i powiatu dębickiego będą mieli okazję uczestniczyć w otwartym spotkaniu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim. Spotkanie odbędzie się na rynku w Dębicy i rozpocznie o godzinie 16:30. Ze względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa organizatorzy proszą uczestników o przybycie na miejsce już o godzinie 15:00, co umożliwi sprawne przeprowadzenie kontroli i zajęcie miejsc przed rozpoczęciem spotkania. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza na spotkanie z żywą książką pod tytułem Zdrowy oddech na co dzień. Odbędzie się ono 30 lipca w czytelni Czasopism przy ulicy Krakowskiej. Początek o godzinie 18:00, wstęp jest wolny. W roli ekspertki wystąpi Sabina Rosołowska-Patuła. Opowie ona o fizjologii oddechu, przedstawi objawy, przyczyny i konsekwencje dysfunkcyjnego oddychania, zapozna uczestników z cechami oddechu normatywnego i jego terapeutycznym oddziaływaniem na psychikę i ciało, przetestuje najpopularniejsze techniki oddechowe oraz omówi krok po kroku terapię, informując, do jakich specjalistów się udać, a także jakie metody oraz aplikacje oddechowe wspomagają proces terapeutyczny. Podczas spotkania nie zabraknie również treningu praktycznego oraz prezentacji wybranych publikacji z księgozbioru Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5: Reklama.
6: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
7: Niezły pomysł, Zosieńko.
6: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
7: Jedziemy.
6: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
11: Reklama.

0: Radia.
1: Prezydent Polski podpisał pewną rządową ustawę. Ustawę o zakazie patostreamingu. Teraz ma to być prawnie uregulowane, tylko się zastanawiam jak. Co będzie uznawane za patostreaming, a co nie? Gdzie jest ta granica i kto będzie o tym decydował? No i jak koniec patostreamingu, to rozumiem, że na kolejne transmisje z obrad Sejmu nie mamy już co liczyć.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
2: Bar Mleczny po prostu smacznie
1: ruszył z dowozem.
2: My gotujemy, ty odpoczywasz.
1: My dowozimy, ty zajadasz.
2: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie
1: 25 zł.
2: Głodny? Zadzwoń.
1: 505 825 415.
2: Po prostu smacznie.
1: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
2: Jasło, Kadiego 14.
0: Reklama.

Rzucił mi się w oczy taki artykuł w internecie o rynku pracy. Jaki jest benefit, poza pensją oczywiście, jaki jest benefit, który pracownicy doceniają najbardziej? Okazuje się, że karty żywieniowe. No bony na jedzenie po prostu. Czyli co, no niby XXI wiek, 2026 rok, a wracamy do początków. No stare dobre niewolnictwo i praca za jedzenie. Może ewentualnie na czynsz jeszcze starczy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli. Między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem. Tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
3: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
1: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Radość i łzy.

powstrzymać łez selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie mistrzostwa świata dla megagwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Poniedziałek na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet pogodne, bez opadów deszczu, wiatr do 15 km na godzinę, a termometry pokazują 23 stopnie w Krośnie, Gorlicach czy Tarnowie, 22 kreski w Jaśle i Sanoku. W nocy będzie to tylko 10-11, a jutro w trakcie dnia do 19.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Reklama.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, poniedziałkowa oczywiście. Jesteśmy już po 14, zmierzamy w stronę Fajrantu. Towarzyszymy Wam w domu, w pracy, w samochodzie, w drodze z pracy oczywiście i gramy cały czas. Wakacyjne trendy, brzmienie teraz La Bouche i You Won't Forget Me.

0: 95 i 2 FM.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Zastanawiacie się może, co tam u Sławomira, tego od miłości w Zakopanem. Ma się całkiem dobrze i cały czas wypuszcza nową muzykę. On będzie też naszym bohaterem tego tygodniowej płyty tygodnia. Teraz nowość z tego roku. Sławomir i Marcin Wyrostek we wspólnym kawałku. No jak Sławomir i Marcin, to jak się może nazywać utwór? Bartek.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Piątkowe popołudnie, 20 dzień lipca, już w zasadzie połowa wakacji, różne turnusy się kończą, inne zaczynają. No i właśnie, policja z naszego regionu po raz kolejny przypomina, że możemy się do nich zgłosić, aby sprawdzili autokar, którym nasze dziecko wybiera się na letni wypoczynek albo na jakąś wycieczkę. No w każdym razie policja albo inspekcja transportu drogowego służą pomocą i co roku okazuje się, że naprawdę warto sprawdzić, bo różne kwiatki wychodzą. Jak zgłosić autokar do takiego badania, aby funkcjonariusze sprawdzili stan techniczny, dokumenty, uprawnienia kierowcy czy też stan trzeźwości? Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie wojewódzkiej policji. A my teraz sprawdzamy, co w tym momencie dzieje się na drogach Podkarpacia i Małopolski. Te informacje ma dla nas Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Sprawdźmy, jak jeździ się po drogach naszego regionu. Najpierw Jasło. Tu niedawno doszło do zderzenia dwóch pojazdów na ulicy Krakowskiej w Jaśle na 161 km trasy. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy. Inne utrudnienia w Jaśle to ulica Lwowska w stronę Ronda Solidarności oraz ulica Piłsudskiego. Nogę z gazu trzeba ściągnąć w obrębie centrum na 3 maja i Metzgera. Jadąc przez Gorlicę zwalniamy na ulicach Parkowej, Legionów Mickiewicza i Kościuszki. Troszkę mniej gazu na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. Zwalniamy, jeżeli chcemy wyjechać w stronę Klęczan. Przez Krosno jedziemy razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry, Taxi Krosno wita wszystkich użytkowników dzisiaj, którzy podróżują ulicami Krosna. Pogodę mamy słoneczną. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to tu już gdzie postoimy, to ulica Rzeszowska, ulica Jana Pawła do skrętu z Krakowską, z Ręcińska, Lotników. Wjeżdżamy w Krosno, w miasto i proszę Państwa, ulica Legionów, Bursaki, Niepodległości, Korczyńska troszeczkę nas przyblokuje. Później ulica Czajkowskiego, ulica Lwowska do Światełek. Ulica Grodzka jest przejezdna, ruch jest kierowany z sygnalizacją świetną. To troszeczkę rozładowało nam korki. A jeżeli chodzi o wylot na miejsce Piastowe, tam są utrudnienia, również wjazdy do Krosna są utrudnienia. No, drogowcy w miejscu Piastowym uzupełniają ubytki na wierzchu, dlatego powstają koreczki. Na pozostałych odcinkach dróg odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Szczególnie uważajmy na ulicy Przemyskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Bony. Zwalniamy na ulicy Dmowskiego w stronę ronda imienia Beksińskiego oraz na ulicy Bony.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące poprawy efektywności energetycznej i dostępności poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku. Zadanie to jest jednym z elementów poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta Jasła. W ramach umowy w poradniach przy ulicy Chopina zostaną wykonane zadania z zakresu termomodernizacji budynku i obejmą wykonanie nowego pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, a także wykonanie odwodnienia. Zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna. Na zewnątrz zostanie także zmodernizowany podjazd i dobudowany szyb windy wraz z jej montażem. Wewnątrz przeprowadzona zostanie wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych zostaną wykonane prace odtworzeniowe podłóg i posadzek. Całość robót będzie kosztować ponad 6 milionów 700 tysięcy złotych. Fundusz szwajcarski zapewni kwotę 4 milionów, zaś powiat jasielski dofinansuje zadanie w kwocie ponad 2 miliony 700 tysięcy. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza jedne z największych zmian w funkcjonowaniu żłobków w ostatnich latach. Żłobki nie będą mogły publikować zdjęć dzieci na stronach internetowych, w mediach społecznościowych ani w materiałach promocyjnych, mówi Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jednak tylko część reformy. Ustawa przewiduje m.in. obowiązkowe szkolenia dla opiekunów z zakresu standardów opieki oraz system stałego podnoszenia kompetencji zawodowych, standardy zdrowego żywienia oraz obowiązek codziennego pobytu dzieci na świeżym powietrzu, wzmocnienie statusu zawodowego opiekunów, rozwój bardziej elastycznych form opieki, szczególnie ważnych dla mniejszych miejscowości. W Tarnowie po raz 21 odbędzie się festiwal Był Sobie Blues. Na miłośników bluesa czekają 3 muzyczne wieczory w amfiteatrze letnim. Pierwszy koncert przewidziano w piątek 31 lipca o godzinie 20. Jako pierwszy wystąpi Jan Gałach i przyjaciele. Na festiwalu wystąpi z projektem Jan Gałach and Friends, do którego zaprosił znakomitych instrumentalistów oraz sekcję wokalną. Rozbudowany skład, ogromna przestrzeń do improwizacji i wielobarwność inspiracji gwarantują mocne otwarcie tegorocznej edycji. Z kolei na finał przygotowano koncert Śląskiej Grupy Bluesowej. To legendarna formacja w historii polskiego bluesa. Na czele zespołu stoi Leszek Winder.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Wczoraj kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim stał się regionalnym centrum rozrywki, kultury i sportu. Wszystko za sprawą tegorocznych dni gminy, na które tłumnie przybyli nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również goście z sąsiednich miejscowości. Świętowanie rozpoczęło się turniejem sołectw i atrakcjami dla całych rodzin. Wieczorna część imprezy należała do gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jako pierwszy na scenie zameldował się zespół Redlin. Później klimat zmienił się na bardziej klubowy za sprawą występu formacji Łobuzy. Prawdziwym punktem kulminacyjnym wieczoru był koncert legendarnej grupy Budka Suflera. Dni gminy Osiek Jasielski są jednym z elementów promocji, podkreślał Marek Rączka, wójt gminy.
3: Tego roku już bardzo dużo wydarzeń od początku roku się odbyło. Mieliśmy koncerty noworoczne, już zrobiliśmy teraz taki rajd między gminą Krępna i Niżną Polanką i po prostu teraz uruchamy aplikację, będzie możliwe wypożyczenia rowerów. Bardzo duże zainteresowanie, zapraszam już wszystkich słuchaczy dzisiaj do korzystania, do tygodnia czasu uruchomimy. To jest jedna atrakcja, planujemy jeszcze duży piknik z elektromobilności na koniec miesiąca i my jako gmina wybieramy się tego roku też na targi UNESCO, które odbędą się w Tomyślu Wielkim. To jest bardzo duże wydarzenie, 75 krajów występuje. Tego roku jesteśmy wpisani na listę Krajową Dziedzictwa Kulturowego Koszyki Zawadki Osieckiej i występujemy tam jako gmina, prezentujemy nasze stanowisko i będzie osoba od nas prezentować plecionkarstwo. A ostatnio występowaliśmy też w Bogufale i reprezentowaliśmy powiat jasielski.
1: A jak się podobało uczestnikom?
4: Redlin czekałam, super, podobało mi się, bardzo długo czekałam także, energia, oni są bardzo fajni zresztą także, fajnie śpiewają.
5: Przyjechaliśmy specjalnie dla Łobuzów.
6: Na Budkę Suflera, z ciekawości.
1: Oficjalną część koncertową zamknął nocny maraton taneczny. Do późna w nocy trwała huczna dyskoteka z Trendy Radiem w ramach projektu Trendy Live Tour.
0: Reklama.
5: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
7: Niezły pomysł, Zosieńko.
5: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
7: Jedziemy.
5: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
16: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
17: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
18: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
19: Reklama.

0: Koniec mistrzostw, do widzenia. Wczoraj był finał. Więcej niż na boisku to działo się koncertowo. Była Madonna, była Shakira, był Justin Bieber, był Robbie Williams, któremu na wizji coś białego wypadło z nosa. Nie wiem co, no ogólnie, no niby na bogato, nie?
1: Niby.
0: Bo na Skolima to pieniędzy ewidentnie brakło.
2: Trendy radio.

0: Reklama. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

O wakacjach sobie porozmawiajmy. Widzę taki artykuł naukowy niby. Nowy trend pokolenia Z i milenialsów na wakacje. Zamiast pięknych plaż i all inclusive wybierają wakacje w stylu retro. Namiot, kajaki, ognisko, wspólne gotowanie i telefon schowany w plecaku. Tak, tak, no. Wybierają. Za nas wybiera to pewna para. Pensja i inflacja.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach. Są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, siódmego w ciągu 10 lat, a w Polsce prezydent liderem zaufania. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
2: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
3: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
2: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
1: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźni grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Piłkarze Jagiellonii Białystok w 3. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Jaga podejmie szkocki zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Upału na horyzoncie nie widać. Dziś od 22 do 23 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Wiatr do 15 km na godzinę. Natomiast dość chłodna noc przed nami. 10-11 stopni to maksimum. Jutro w trakcie dnia umiarkowane zachmurzenie, brak opadów, ale tylko 19 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie.

0: Alteca Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
1: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów. Dla ciebie.
4: Popołudnie w Trendy Radio. Teraz Alesso i One Republic we wspólnym numerze In Your Eyes. Tak zaczynamy tę godzinę. Jesteśmy po 15, a to druga zmiana w Trendy Radio. W tej godzinie zajrzymy na drogi Podkarpacia i Małopolski. Przeniesiemy się też na początek lat 90., a to w ramach cyklu UK Charts.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne na Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 17 lipca 2026 roku. Asystent, asystentka do spraw obsługi klienta eksportowego.

Tá manikiurzystka Hermanów, kosmetyczka Hermanów Zdrój, księgowa księgowy Łódź, kucharz kucharka Hermanów Zdrój, kucharz kucharka Chorkówka.

Polska. Magazynier, kierowca, Krosno. Magazynier, magazynierka, Jasło. Magazynier, magazynierka, z UDT, Rzepeć. Malarz proszkowy, Sulistrowa. Mechanik pojazdów samochodowych, Staż, Jedlicze. Mechanik samochodowy, Krosno. Mechanik samochodów ciężarowych, maszyn i sprzętu budowlanego, Krosno. Mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu, Jasło. Mistrz ciał produkcji, Sulistrowa. Monter traw kablowych, Sulistrowa. Nauczyciel, nauczycielka chemii, Piotrówka. Nauczyciel, nauczycielka techniki, Dobieszyn. Nauczyciel, nauczycielka, terapeuta pedagogiczny, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka akompanująca na zajęciach tańca klasycznego, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka do współorganizowania kształcenia, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka elektrycznych przedmiotów zawodowych, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka informatycznych przedmiotów zawodowych, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka języka francuskiego, Krosno. Operator koparki, operatorka koparki, Krosno. Operator lasera CNC, Sulistrowa. Operator obrabiarek skrawających, Lubatówka. Operator opękarko zatapiarki, Krosno. Operator prasy krawędziowej, Sulistrowa. Operator operatorka maszyn CNC, Rzepeć. Operator operatorka maszyn stolarskich, Rzepeć. Operator operatorka suwnic ładowarki, Żurawia, Rzepeć. Osoba do prac ogólnobudowlanych, Dukla. Osoba sprzątająca, Krosno. Osoba wykonująca prace budowlane, Krosno. Osoba wykonująca pracę jako robotnik budowlany, Rymanów. Pitzer Iwonicz, pomoc administracyjna, Krosno. Pomoc kuchenna, Rymanów Zdrój. Pomoc kuchenna, Rymanów Zdrój. Pracownik administracyjny.

0: Jacka Krosno, specjalista do spraw logistyki i zamówień Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta Jasło, specjalista do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim Jasło, specjalista w zakresie psychologii Krosno, spedytor Krosno, sprzedawca kasjer Krosno, sprzedawca pracownik kawiarni Krosno, sprzedawca staż Krosno, sprzedawca w sklepie medycznym Korczyna, sprzedawca w sklepie zoologicznym Krosno, śliwierz elementów metalowych Sulistrowa, szwaczka Potok, szwaczka Jasło, ślusarz mechanik Krosno, ślusarz Sulistrowa, ślusarz spawacz Posada Górna, technolog, technolożka w Glawezerni, miejsce piastowe, technolog, technolożka do spraw konsumentów drewna Rzepeć, tokarz Krosno, ustawiaczka CNC Rzepeć, wulkanizator Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimet, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zanim wyjedziemy na trasę naszego regionu, posłuchajmy raportu policyjnego.
3: Około godziny 13 w Jaśle na ulicy Krakowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 kierująca osobowym Oplem nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzyła w tył Audi, której kierująca zatrzymała się z uwagi na wykonywane roboty drogowe. Kierujące pojazdami były trzeźwe. Do szpitala na badania trafiło 7-miesięczne dziecko, które podróżowało Audi. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Wyjaśnione są także okoliczności z wypadku, do którego doszło około godziny 11 w Chłumniskach w powiecie brzozowskim na drodze wojewódzkiej nr 887. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że doszło do zderzenia motocyklisty z osobowym Volvo. Do szpitala trafił kierujący jednośladem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
2: Dziękujemy, mówił nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przejdźmy się teraz drogami poszczególnych miast. Najpierw Jasło. Nie ma już utrudnień spowodowanych właśnie zderzeniem dwóch samochodów osobowych na ulicy Krakowskiej. Natomiast ulice, na których trzeba zwolnić, to Lwowska 17 stycznia, Kazimierza Wielkiego, ulica Szajnochy, Jagieły, Kościuszki Piłsudskiego i 3 Maja w Gorlicach, Noga z Gazu na ulicach Parkowej, Kościuszki, Regionów Mickiewicza, troszkę wolniej na Stawiska. Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Regionów, Niepodległości, Korczyńskiej, troszkę wolniej na ulicy Podwale i Bieszczadzkiej, na ulicy Grodzkiej ruch wahadłowy.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci ruchu drogowego Dębickiej Komendy zatrzymali do kontroli kierowcę Audi, który w obszarze zabudowanym jechał zdecydowanie szybciej niż zezwalają na to przepisy. Pomiar prędkości wykazał 106 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 41-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego. Jak się okazało, kierowca był już karany za przekroczenie dozwolonej prędkości. Dlatego też policjanci zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożyli na mężczyznę mandat w ramach recydywy, co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi 2 razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia. Kierujący otrzymał mandat w wysokości 3000 zł, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu także uprawnienia do kierowania na okres 3 miesięcy. Trwają prace związane z realizacją jednej z najważniejszych inwestycji sportowych prowadzonych przez powiat gorlicki. W ostatnim czasie dokonano odbioru 2. etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Zakres prac objętych 2. etapem inwestycji obejmował m.in. wykonanie robót ziemnych, utwardzenie terenu i podbudowy, instalacji drenarskich, a także obrzeży betonowych przy boisku wielofunkcyjnym, boisku piłkarskim, bieżni okulnej, skoczni w dal oraz stanowisku do pchnięcia kulą. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: W ramach 2. etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową.
1: Wartość robót objętych odbiorem wyniosła ponad 1 000 000 zł. Łączna wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3 miliony. Zakończenie realizacji całego zadania planowane jest na koniec października bieżącego roku. W starostwie powiatowym w Tarnowie podpisano porozumienie dotyczące realizacji prac przygotowawczych do projektu scalenia gruntów w obrębie Mikołajowic w gminie Wierzchosławice. Porozumienie dotyczy realizacji prac polegających na opracowaniu założeń do projektu scalania gruntów oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu scaleniowego na tym terenie. Planowane prace obejmą obszar o powierzchni 351 hektarów. Jutro zawyją syreny. Ma to związek z przeprowadzonymi ćwiczeniami z zakresu ostrzegania i alarmowania pod kryptonimem Alarm 2026. Ćwiczenie zaplanowano w godzinach od 7 do 19. Wyznaczono również termin zapasowy 22 lipca w tych samych godzinach. W jego ramach zostanie sprawdzony obieg informacji oraz przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, które mogą zostać uruchomione kilkukrotnie.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
4: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
7: Reklama.
8: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

rzuciła mi się właśnie w oczy taka mapa w internecie. Konsumpcja jaj w Europie. I wiecie co? Ja myślałem, że my tych jajek to jemy naprawdę sporo, a okazuje się, że najmniej w Europie. My na przykład w roku tylko 115, a chociażby Niemcy 201. Ponad 200 jedzą też Słowacy, blisko 200 Czesi, a my 115. Ale no tak, no my nie jemy. My wystarczy, że włączymy telewizor, zobaczymy polityków i już są niezłe jaja. If you change-

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy Stanowu, oferty pracy. Informatyk, Terawa Wołocka. Konserwator, Stanow. Monter instalacji grzewczej, Stanow. Nauczyciel, Stanow. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Stanow. Pomoc przy krojeniu pieczywa, Stanow. Pomocniczy robotnik przemysłowy, Stanow. Pracownik gospodarczy, Stanow. Psychoterapeutka, nauczycielka, Stanow. Referent do spraw księgowości, Krosno.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
3: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
4: Bar Mleczny po prostu smacznie
3: ruszył z dowozem.
4: My gotujemy, ty odpoczywasz.
3: My dowozimy, ty zajadasz.
4: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
3: 505 825 415.
4: Po prostu smacznie.
3: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
4: Jasło, Kadiego 14.
0: Reklama.

UK Charts of Trendy Radio, co było hitem ponad 30 lat temu, 34 lata temu, 20 lipca 1992 roku, na szczycie UK Charts, Jimmy Nail i Ain't No Dabbed.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry. Tam remonty dwóch popularnych szlaków. Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzin grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
3: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
2: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
1: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
4: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
1: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy. Na w pobliżu Buli pod Rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
5: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
1: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na Rysach 2 tygodnie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek będzie dość chłodno, bo 10-11 stopni, natomiast jutro w trakcie dnia 19. I to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Do tego umiarkowane zachmurzenie, ale momenty naprawdę z pełnym słońcem. W tym tygodniu bez upałów temperatura kręcić się będzie w okolicach tych 20 kresek, jedynie w niedzielę. Prognozowane jest 25-6.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
2: Reklama.
5: Trendy radio.
2: Wybijamy
5: trendy brzmienie.
2: Wszechczasów.
5: Dla ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio. My nie zatrzymujemy się oczywiście nawet na sekundę. Teraz Puls Miasta i Polo Vibes. Za moment zajrzymy sobie do płyty tygodnia, a tam na nas czeka piosenka Ogrodnicza.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
7: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
8: Płyta tygodnia.
9: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy Wam twórczość Sławomira, czyli właśnie postaci wykreowanej przez prawdziwego Sławomira, bo Sławomira Zapałę, który znany był z epizodycznych ról w polskich filmach i serialach, ma wykształcenie aktorskie, stworzył postać Sławomira, gwiazdy rock poloba, no stworzył ten rodzaj muzyki, można by powiedzieć. To było 11 lat temu. Później ogromna kariera, wielkie hiciory, teraz trochę o nim mniej słychać. Chyba Skolim go trochę zastąpił na piedestale. Natomiast warto wracać do tej muzyki. Teraz będzie Ogrodniczo. Ty mała, znów zarosłaś.

0: Słuchasz twojego radia. Trendy Radia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w sobotę około godziny 21.30 w Krościenku Wyżnym. Do wypadku doszło na rondzie łączącym ulicę Brzozowską z drogą krajową nr 19 oraz drogą wojewódzką nr 864. Jak wynika z ustaleń, kierujący samochodem osobowym z nieustalonych przyczyn utracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zjazdu z jezdni i wjechania do przydrożnego rowu. W następstwie zdarzenia dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Poszkodowani trafili pod opiekę ratowników i strażaków. Rondo w miejscu zdarzenia było nieprzejezdne. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące poprawy efektywności energetycznej i dostępności poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku. Zadanie to jest jednym z elementów poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta Jasła. W ramach umowy w poradniach przy ulicy Chopina zostaną wykonane zadania z zakresu termomodernizacji budynku i obejmą wykonanie nowego pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, a także wykonanie odwodnienia. Zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna. Na zewnątrz zostanie także zmodernizowany podjazd i dobudowany szyb windy wraz z jej montażem. Wewnątrz przeprowadzona zostanie wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych zostaną wykonane prace odtworzeniowe podłóg i posadzek. Całość robót będzie kosztować ponad 6 700 000 zł. Fundusz szwajcarski zapewni kwotę 4 milionów, zaś powiat jasielski dofinansuje zadanie w kwocie ponad 2 700 000.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: 60. wakacyjne wydanie Klubu Ludzi z Pasją skupione będzie wokół wyjątkowej rośliny, kłokoczki południowej, która na Podkarpaciu cieszy się szczególną sympatią. Jest to rzadki krzew wyróżniający się unikalnymi cechami biologicznymi, bogatą symboliką i niezwykłą historią. O jego walorach będzie można porozmawiać wraz z panem Romanem Jurkiem już 21 lipca o godzinie 17. Mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK.
4: Święty krzew różańcowy i jest to wyłącznie krzew w naszym Beskidzie Niskim, na naszym terenie, może jeszcze gdzieś na Lubelszczyźnie. Pasjonat przyjedzie do nas z Bieszczad, jest to leśnik, emerytowany leśnik i on właśnie poświęca czas temu krzewowi. W jego miejscowości, z której pochodzi Bykowce, są specjalne wytwarzane krzyżyki z tego świętego krzewu i które służą do wielkanocnej rezurekcji, różańce.
2: Wstęp na wydarzenie jest wolny.
5: Reklama. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
5: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Moi drodzy, jutro w naszym regionie, jutro na Podkarpaciu i w Małopolsce usłyszymy syreny alarmowe. Dlaczego? 21 dzień lipca to ogólnopolskie ćwiczenie Alarm 26 i uwaga, od 7 do 19, czyli w zasadzie przez cały dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce będzie można usłyszeć dwa rodzaje syren. 3-minutowe modulowane dźwięki sygnalizujące ogłoszenie alarmu i 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu, ale to tylko ćwiczenia. Syreny powinny być słyszalne w zasadzie w każdej części naszego regionu. W sumie o to chodzi w tych ćwiczeniach również. Jutro od 7 do 19 testy systemu ostrzegania.
2: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 17 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji, miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kierownik instalacji sanitarnych, praca na terenie kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, miejsce pracy Małopolska. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategorii BT, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel pedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlica. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Starszy księgowy, miejsce pracy Gorlice. Podinspektor do spraw księgowości, miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw administracyjnych, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy teren kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy na terenie kraju. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, miejsce pracy teren województwa małopolskiego i podkarpackiego. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Elektryk, miejsce pracy teren kraju. Kucharz, miejsce pracy Śmietnica. Kelner, miejsce pracy Regietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Spawacz TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy teren całego kraju. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowej, miejsce pracy teren całego kraju. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gryk.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
4: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
5: Bar Mleczny? Po prostu smacznie.
4: Ruszył z dowozem.
5: My gotujemy, ty odpoczywasz.
4: My dowozimy, ty zajadasz.
5: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
4: 505 825 415.
5: Po prostu smacznie.
4: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
5: Jasło, Kadiego 14.
3: Reklama.

Za chwilę 17:00, ekspres informacyjny w Trend Radio, wiadomości z kraju i ze świata, mnóstwo informacji z regionu, oczywiście o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na www.trendradio.pl, zajrzyj tam koniecznie. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, w drugiej zmianie słyszymy się jutro, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burze i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o szóstce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe. Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8,20 zł. Błażej Kulesza.
2: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
3: To są paragony grozy.
2: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera.
3: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
2: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
4: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
2: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
2: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
1: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
6: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
1: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
7: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
8: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
7: Reklama.
9: Hello, hello. Zapraszamy na prognozę pogody na naszej antenie. 12 stopni już tej nocy, no nieco chłodniej. No i jutro, moi drodzy, możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. 21 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa już spokojniejsza. Z tego, co widzę, 23 stopnie na termometrach, ale towarzyszyć nam będzie wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Czwartek również deszczowy, 20 za dnia, ale w nocy już 14 stopni.
10: Nie będzie padało.
9: Skąd wiesz?
10: Bo wiem.
9: A, bo ty wiesz najlepiej.
11: Granie na żądanie.
12: Wyślij SMS pod numer 7148.
11: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
12: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
11: po 17.
12: Po 17.
10: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. David, pojawi się na początek, co?
9: Ojej.
10: A, co?
9: Ja jestem za.
10: Tak? No. Jak po weekendzie?
9: Bardzo dobrze, Marcin.
10: Nic się nie działo w twoim życiu ciekawego.
9: Nic, pewnie.
10: Co ty opowiadasz? Zawsze się działo coś na weekendzie, a teraz nic?
9: Nie miałam prądu przez nawałnicę.
10: Jak to prądu nie miałaś?
9: Nie było prądu w domu, kisiłam ogórki.
10: Przecież masz agregat.
9: Gruntowe.
10: Gruntowe?
9: No.
10: I co tam? Jak ukisiłaś?
9: Ukiszone.
10: Na pewno.
9: Przywiozę ci słoik, jak będą gotowe.
10: Nie wiesz, jak wygląda ogórek. Pomylisz go z batatem.

0: Są takie przeboje, moi drodzy, których się nigdy nie zapomina i ten właśnie hit jest zdecydowanie właśnie no taki, którego się nie zapomina, który jest dla was zawsze ważny, istotny i do którego zawsze, słuchajcie, wracamy od poniedziałku do piątku w 90 na godzinę, ale nie tylko w 90 na godzinę, bo często również go zamawiacie, a my go prezentujemy no, w ramach dzisiejszej audycji. C-Block, drodzy państwo, serdeczna i gorąca dedykacja dla Iggy, pozdrowienia przesyła Robert, ale wiesz, Robert jest, można śmiało tutaj dopowiedzieć, że zawodowym kierowcą. Jeździ po całym świecie. Wrócił z Bułgarii.
1: Ale to też męczące, Marcin. Ale z Bułgarii. W trasie, także muza musi być dobra.
0: O czym ty mówisz? To nie jest wcale męczące, jeśli się po prostu to kocha. Wszystko, co kochasz, nie jest męczące.
1: Tak myślisz.
0: No, jak na przykład...
1: Słuchajcie, to jest najlepszy filozof w mieście. Jak na przykład... Marcin Mikoś.
0: Jak na przykład koszenie... Kiszenie ogórków, tak? Lubisz to?
1: No.

0: Tak.
1: No to widzisz.
0: Ale to co to, Marcin, to trzeba zrobić, to się nikt nie pyta, czy lubisz, czy nie.
1: Ale to lubisz, to wtedy tak wyjątkowo ci się wszystko składa. No,
0: no pewnie, no.
1: Dokładnie, jak na przykład
0: cukranie z winogron, czosnek.
1: Czosnek, co jeszcze?
0: No pewnie, i ogórek.
1: I podgrzewanie później wszystkiego w gotującej się wodzie, nie?
0: Z solą.
1: Time is ticking. A po co sól? I kiedy są dobre? Kiedy wieczko zostanie wciągnięte, tak dobrze mówię?
0: No tak, Marcin, ale wiesz, zależy, jakie te ogórki chcesz.
1: Nie wiem, czy ty kisiłaś te ogórki, czy raczej chyba ja.
0: No ty, kiszenie ogórków. Ty w kuchni kiedykolwiek byłeś?

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybko. Realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

Grań na żądanie w Trend Radio, 19 minut po godzinie 17, program interaktywny i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Proszę o zagranie dziś po 17 piosenki Mik każdego dnia dla Ewy z Jasienicy Rosielnej od stęsknionego Wojtka, który gorąco i serdecznie pozdrawia. Oj, no to tym bardziej ten kawałek musi pojawić się na naszej antenie. Znacie? No pewnie z naszej anteny. To zdecydowanie tak, prawda?

0: Trend Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: 23 minuty po godzinie 17 u nas na antenie Trend Radio. Oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. Moc serdecznych dedykacji dla Violi i Justyny. Pozdrowienia przesyła Karol i bardzo prosi o zagranie właśnie Galantis. Mamy też prośbę o ekipę i modelki Santa Cruz. Oczywiście, że zagramy. I dedykacja dla Wiolki N z okolic Beska. Miłe słowa od Mateusza. Me and my, let the love go on. To super hit.

Wielkie przeboje, moi drodzy, na 101.9.9.5.2 FM i oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz podczas tego interaktywnego wieczoru, bardzo wakacyjnego. I teraz serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam Patrycję, Monikę i Wiolę, życzę im wszystkiego naj, a pozdrowienia przysyła Rysiu, napisał tego SMS-a prosto z Bieździatki. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie, to gmina Kołaczyce. Za chwilę informacje regionalne, na które też mocno, słuchajcie, stawiamy. No i oczywiście na naszej stronie trendradio.pl mnóstwo informacji z regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Województwo podkarpackie jest na 7. miejscu w kraju pod względem liczby osób pobierających rentę wdowią. W maju 2026 roku świadczenie to trafiło do ponad 56 tysięcy mieszkańców regionu, a przeciętna wypłata świadczenia to ponad 3,6 tysiąca złotych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Renta wdowia nie jest nowym, odrębnym świadczeniem emerytalnym. To mechanizm, który pozwala na jednoczesne łączenie dwóch dotychczasowych uprawnień, własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie obowiązuje zasada, według której wdowa lub wdowiec może pobierać 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej lub odwrotnie. Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%.
1: Z łącznej krajowej puli 3,9 miliarda złotych w maju aż 204,8 miliona złotych trafiło do mieszkańców województwa podkarpackiego. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza jedne z największych zmian w funkcjonowaniu żłobków w ostatnich latach. Żłobki nie będą mogły publikować zdjęć dzieci na stronach internetowych, w mediach społecznościowych ani w materiałach promocyjnych, mówi Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jednak tylko część reformy. Ustawa przewiduje m.in. obowiązkowe szkolenia dla opiekunów z zakresu standardów opieki oraz system stałego podnoszenia kompetencji zawodowych, standardy zdrowego żywienia oraz obowiązek codziennego pobytu dzieci na świeżym powietrzu, wzmocnienie statusu zawodowego opiekunów, rozwój bardziej elastycznych form opieki, szczególnie ważnych dla mniejszych miejscowości.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wczoraj kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim stał się regionalnym centrum rozrywki, kultury i sportu. Wszystko za sprawą tegorocznych Dni Gminy, na które tłumnie przybyli nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również goście z sąsiednich miejscowości. Świętowanie rozpoczęło się turniejem sołectw i atrakcjami dla całych rodzin. Wieczorna część imprezy należała do gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jako pierwszy na scenie zameldował się zespół Redlin. Później klimat zmienił się na bardziej klubowy za sprawą występu formacji Łobuzy. Prawdziwym punktem kulminacyjnym wieczoru był koncert legendarnej grupy Budka Suflera. Dni Gminy Osiek Jasielski są jednym z elementów promocji, podkreślał Marek Rączka, wójt gminy.
4: Tego roku już bardzo dużo wydarzeń od początku roku się odbyło. Mieliśmy koncerty noworoczne, już zrobiliśmy teraz taki rajd między gminą Krępna i Niżną Polanką i po prostu teraz uruchamy aplikację, będzie możliwe wypożyczenia rowerów. Bardzo duże zainteresowanie, zapraszam już wszystkich słuchaczy dzisiaj do korzystania, do tygodnia czasu uruchomimy. To jest jedna atrakcja, planujemy jeszcze duży piknik z elektromobilności na koniec miesiąca i my jako gmina wybieramy się tego roku też na targi UNESCO, które odbędą się w Tomyślu Wielkim. To jest bardzo duże wydarzenie, 75 krajów występuje. Tego roku jesteśmy wpisani na listę Krajowego Dziedzictwa Kulturowego Koszyki Zawadki Osieckiej i występujemy tam jako gmina, prezentujemy nasze stanowisko i będzie osoba od nas prezentować plecionkarstwo. A ostatnio występowaliśmy też w Bogufale i reprezentowaliśmy powiat jasielski.
1: A jak się podobało uczestnikom?
5: Redlin czekałam, super, podobało mi się, bardzo długo czekałam, także energia, oni są bardzo fajni zresztą, także fajnie śpiewają.
6: Przyjechaliśmy specjalnie dla Łobuzów.
7: Na Budkę Suflera, z ciekawości.
1: Oficjalną część koncertową zamknął nocny maraton taneczny. Do późna w nocy trwała huczna dyskoteka z Trendy Radiem w ramach projektu Trendy Live Tour.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
0: Reklama.
8: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
9: Niezły pomysł, Zosieńko.
8: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
9: Jedziemy.
8: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
12: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
13: Reklama.
14: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
15: Tak, moi drodzy, udany wieczór i oczywiście wielkie hity na antenie Trend Radia. Za chwilę Coco Jumbo też pojawi się specjalnie dla Urszuli. Pozdrowienia od Roberta. I jeszcze dla Izy. Tak, I love you, Playboys. I też Samba de Janeiro. Oj, same największe hity.

0: Takie przeboje, moi drodzy, na antenie Trend Radia Samba. A mówiłem, że będzie rozrywkowo i słonecznie. Jest rozrywkowo i jest słonecznie.
1: Jest,
0: bardzo,
1: jest,
0: nie?
1: No pewnie, uwielbiamy.
0: Anka, jaka ty słoneczna dzisiaj jesteś. Co to dzisiaj się stało? Jakaś aura taka pozytywna od ciebie
1: jest,
0: bije.
1: Jest na plus, bo jest lipiec.
2: Słuchasz Trend Radio.
0: Ja tylko przypominam, 26 lipca jest Anny, to wtedy obchodzisz swoje imieniny, masz jakiś prezent. Opowiadaj, jaki prezent chcesz, żeby ci kumple z radia kupili?
1: Kumpele. No nic nie musicie, co?
0: No sprzedaj temat, no.
1: No właśnie, ja nic nie będzie? Potrzebuję.
0: Co to będzie takiego fajnego, no? O czym marzysz?
1: Poczekaj.
0: Tylko nie te buty, bo człowiek, jak zauważyłem, że ty chcesz za 1500 zł.
1: No bo ja wyjeżdżam, Marcin, bogato, wiesz?
0: No co to, co się będzie przyjmować?
1: Potrzebuję na wrzesień.
0: Na wrzesień?
1: No.
0: No to niby nie chcesz, ale chciałabyś te buty, nie?
1: Ty wiesz, ja nie, ale niby nie, ale tak.
0: Słuchajcie, musimy zbiórkę zrobić.
1: Zbiórka będzie.
0: No, zbiórka będzie w radiu. Dokładnie tak,
1: pewnie.
0: Na twoje buty, bo wyjeżdżasz.
1: No pewnie.
0: Dokładnie tak. Moi drodzy, witam serdecznie w programie Trendy Lista. Oj, dawno nie pojawiałem się w tym programie, dzisiaj po raz pierwszy.
1: Tak jest, Marcinie, od wylotu standardowo rozpoczniemy.
0: Tak,
1: no,
0: męskie granie.
1: Jest...
0: A co to jest, znaczy męskie granie? Byłaś kiedyś na męskim graniu?
1: Nie byłam niestety.
0: Dlaczego?
1: Ale wiesz, nie miałam okazji, ale to jest naprawdę świetny...
0: A ja nie mówię o takim graniu.
1: Jakim innym?
0: Na karty albo warcaby.
1: Grałam w Uno.
0: Ale na męskim wieczorze, gdzie grają.
1: Marcin, sama nazwa mówi męskie granie.
0: No, czy by to
1: chociaż
0: nie było.
1: W tym męskim też są kobiety.
0: Oczywiście. Ja ty mówisz o zespole. Ja mówię
1: o zespole. Dobra, Marcin.
0: Nie porozumiemy się. Ja w prawo, ty w lewo.
1: No właśnie.
0: No, co tutaj, a męskie granie, orkiestra 2026. Wszyscy by wiedzieli. Nareszcie. To jest ten wylot, który był z nami od 7 tygodni. Dzisiaj poza zestawieniem 20-120. Lost Frequency, słuchajcie, wskakuje jako propozycja pierwsza.
1: Tak,
0: live it all.
1: Tak.
0: I jeszcze drugi teraz. I like.
1: Marlon Hofstadt.
0: To jest druga propozycja.
1: DJ, no nie tak dawno wydał...
0: Głosujemy,
1: o,
0: jestem
1: proszę,
0: na tak,
1: pięknie,
0: jak najbardziej.
1: Pięknie, głosujcie,
0: oczywiście,
1: moi drodzy. Ja
0: tak.
1: Zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową trendyradio.pl, zakładka notowania bliźniaczo retrolista, możecie śmiało głosować.
0: No, bliźniaczo jest na pewno... retrolista, tak, dobrze mówisz.
1: No tak, wygodnie, sprawnie, no,
0: spadek
1: się,
0: z jednego, spadek o jedno oczko dzisiaj z miejsca piątego na pozycję z czwartego na piąte, co ja mówię?
1: Ave, Meet Me in the Dark. No niestety, ale zobaczymy, jak będziecie głosować. Może to się jeszcze zmieni.
0: Może się zmienić, ja nie mówię, że nie.
1: December 10, Infinity 1, 2, 3 z drugiego. No tutaj też spadek, ale za to o trzy oczka ku górze Tsu Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka, Lord Luxury i Colorado. No niestety już nie na pierwszym, ale waszą topką. No i moi drodzy, tu bardzo, bardzo dużo głosów.
0: Nelly Furtado
1: i jej najnowszy singiel. Circus, tak.
0: To są hity, moi drodzy, które będzie można usłyszeć, ale w nieco innej konfiguracji, na pewno po godzinie 19.20.
1: No
0: zapraszamy
1: pewnie.
0: Bardzo gorąco. Już
1: bardzo,
0: dziś,
1: bardzo.
0: Nie? Dziś czy jutro? Dziś.
1: No dzisiaj, Marcin.
0: No, oczywiście, że dziś.
1: Jutro
0: no, tak,
1: też.
0: No właśnie.
1: No, pewnie.
0: Co, Trendlista. Które to pytanie, moja droga, pamiętasz numerek? Bo to bardzo ważne.
1: 2738.
0: Oj, kiedy to minęło?
1: Ja nie wiem, Marcin.
0: Dobra, gramy. Pojęcia. Słuchajcie, znacie na pewno kawałek gorąca i serdeczna dedykacja dla Sandry.
1: Miraż,
0: tak.
1: Ty jesteś inna.
0: Ale zobacz.
1: Nie, no nie pogada. Nie pogada.
0: Miss Podlasia.
1: No widzę właśnie. A wiesz, ja oglądam bardzo fajny program teraz.
0: Jaki?
1: Kobiety Podlasia. Coś niesamowitego.
0: Pozdrawiamy Podlasie bardzo serdecznie.
1: Tak, gorąco.

0: nagranie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Wracamy do hitów na antenie Trend Radia. Proszę bardzo, pozdrawiam też przyjaciółkę Julkę i proszę o zagranie dla niej Trip 7. Ma pojawić się P1 Harmony. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiam przyjaciółkę Michalinę. Ma dziś urodziny. O, to wszystkiego najlepszego. Tak, i mamy też, pracuję sobie w ogrodzie i proszę o piosenkę Bolo Zol. Kiedy Bolo i Zouza, chyba o to chodzi. Tak, będzie mi sprawniej szło. Monika gorąco i serdecznie pozdrawia. Pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich, którzy są z nami teraz na 101.995.2 FM. Jak słyszycie, niektórzy właśnie teraz pracują. A co, w ogrodzie? Można, można. Tym bardziej, że no trochę wczoraj przechodziły burze, więc no teoretycznie jest zdecydowanie bardziej ta ziemia przyjazna pod obróbkę. Czyli po prostu jest więcej wody. Jest mokro. W niektórych nawet miejscach bardzo mokro. No to cóż, pozdrawiamy gorąco. I tak gramy teraz dla wszystkich, którzy, no właśnie, lubią takie brzmienia.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Go.
3: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
2: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
4: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
2: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwe źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
5: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz zweryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
2: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orchus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kup Spaloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik Zabrze, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. A wracając do Mundialu, Hiszpania piłkarskim mistrzem świata została po raz drugi w historii. W nowojorskim finale mundialu pokonała po dogrywce broniącą tytuł Argentynę 1-0. A finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Mundial i sam mecz finałowy podsumuje teraz Michał Waszkiewicz.
7: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia, co uroku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza, trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, Hall of Fame Show, swoją drogą, nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut. A że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodów do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Oddajmy jednak Hiszpanom, co ich, zagrali kapitalny turniej i zasłużyli na to mistrzostwo w pełni.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią, mimo że Francuz osiągnął wszystkie wyznaczone przed nim cele. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału mundialu, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem, czyli wspomnianą Hiszpanią, 1-2. Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.
8: W regionie prawie bezchmurne niebo, zarówno w Małopolsce, jak też i na Podkarpaciu. Natomiast wiatr cały czas zachodni, 12 w porywach do 25, ciśnienie 1017 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna będzie korzystna. Jutro natomiast 21 stopni, możliwe przelotne opady deszczu zarówno w Małopolsce, jak też i na Podkarpaciu. Nieco mocniej jutro w Podmuchu, bo w porywach nawet do 60 km na godzinę. W środę 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, ale w Podmuchu już nie do 60, a do 45, więc z dnia na dzień ten wiatr będzie słabszy. W czwartek burzowo, 20 stopni, szczególnie po burzach, i przelotne opady deszczu i burze możliwe w zasadzie przez cały czwartek.
1: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
9: Naukowcy badający reklamę.

0: 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.

Tak, moi drodzy, bardzo słoneczny Blue Lagoon pojawił się na antenie Trend Radia. Znacie go doskonale z naszej anteny, ale też z tego interaktywnego programu Granie na żądanie. I to była dedykacja dla Marty, pozdrowienia od Bogusia, a teraz dla Izy od Wiolki, Justyny i Patrycji. Jadą do pracy i proszę o...

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Wakacje w pełni, a na wakacjach oczywiście Wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Na przykład teraz jesteśmy w okolicach Krajowic i gorące i serdeczne dedykacje dla chłopaków Piotrusia i Zenka, którzy są teraz na rybach. Pozdrowienia od dziewczyn, które zostały w domu. Robią sobie trochę taki wieczór babski na pogaduchy. Chłopaki, wszystkiego dobrego dla Was. No i oczywiście dedykacja muzyczna. Podobno bardzo lubicie słowa tej piosenki i są bardzo adekwatne do wszystkiego, co robicie. Letnie wieczory. Kama Sutra już teraz.

Tak, moi drodzy, letnie wieczory. No i ostatnim czasy są naprawdę letnie i wyjątkowe z racji oczywiście temperatur, które znowu wróciły. A teraz mówili na nią słońce. Dla Patryka gorące i serdeczne pozdrowienia od chłopaków z pracy, a przede wszystkim dla jego żony, tak. Małgosia, dla ciebie. Pozdrowienia prosto z Gorlic.

0: Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Propozycja od Marcina Rogali, tak na wakacje, tak na wieczory ciepłe, upalne, słoneczne. I pojawia się Pandora, doskonale ją znacie, ale nie wiem czy z tego hitu, także dosyć taka propozycja wyjątkowa. Get some.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę przed godziną 19 na skrzyżowaniu ulic Białobrzeskiej i Goszczyńskiego w Krośnie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu marki Peugeot, którego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup. Po przebadaniu przez medyków okazało się, że mężczyzna ma problemy z cukrzycą, a także jest nietrzeźwy. W związku ze zdarzeniem mężczyzna odpowie przed sądem. Samochód został odholowany i zabezpieczony procesowo. Trwają prace związane z realizacją jednej z najważniejszych inwestycji sportowych prowadzonych przez powiat gorlicki. W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Zakres prac objętych drugim etapem inwestycji obejmował m.in. wykonanie robót ziemnych, utwardzenie terenu i podbudowy, instalacji drenarskich, a także obrzeży betonowych przy boisku wielofunkcyjnym, boisku piłkarskim, bieżni okulnej, skoczni w dal oraz stanowisku do pchnięcia kulą. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową.
1: Wartość robót objętych odbiorem wyniosła ponad 1 000 000 zł. Łączna wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3 miliony. Zakończenie realizacji całego zadania planowane jest na koniec października bieżącego roku. Gmina Sanok rozpoczyna realizację zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami budynkiem hydroforni w miejscowości Trepcza. W ramach inwestycji powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 1,8 km, przyłącza wodociągowe do budynków o długości około 0,2 km, hydrofornia strefowa, która zapewni właściwe parametry pracy nowej sieci. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej 27 budynków w miejscowości Trepcza, co znacząco poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy dostęp do nowoczesnej infrastruktury komunalnej. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł, a zakończenie prac zaplanowano na połowę listopada bieżącego roku. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej z dala od domów podczas wakacji to z oczywistych względów niezwykle ważna kwestia. Autokar, którym będą się przemieszczać podczas wyjazdu, musi charakteryzować się pełną sprawnością. Policja przypomina, że rodzice mają możliwość zgłosić autokar do kontroli przed wyjazdem pociechy, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusu, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
1: Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, a także to, jak długo prowadził pojazd. Kontrola pojazdu trwa kilkanaście minut. Służby sprawdzają poprawność dokumentów, sprawność działania hamulców, układu kierowniczego, stan ogumienia oraz światła.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
9: Reklama.

Przeboje? Dokładnie tak. Wyjątkowe i niesamowite. Teraz na antenie Trend Radia przenosimy się do Głowienki. Gorąca i ciepła dedykacja od Leszka dla Ewy. Pozdrowienia gorące i Dragostea Dintea. I Ozone pojawia się na naszej antenie. Mamy też serdeczną dedykację dla Violi z Jasła, która dzisiaj kończy 52 lata. Pozdrowienia przesyła cała rodzina. A SBS prosto z Brzysk.

piątkowe przeboje na naszej antenie. No, od poniedziałku do piątku to jest taka godzina wieczorna, gdzie oczywiście prywatka razem z wami po prostu jest the best. Pozdrawiam mojego Andrzejka. Kochanie, czekam z pysznym obiadkiem. Obiad o kolacją nawet pewnie. Proszę o zagranie Alvaro, tylko z tobą. Pozdrawiam Trendy. Dziękujemy serdecznie. Trendy również ciebie pozdrawia. No i właśnie, pozdrawiamy i trochę tak zazdrościmy, bo tutaj w radiu jakoś tak dzisiaj wszyscy głodni, nie wiem dlaczego. Tak wraz z poniedziałkiem, a przejedzenie weekendowe, tak, panie Michale? Przypuszczam. Za 12 minut godzina 19. To program Granie na żądanie, czyli prywatka z Trendy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwa drożeją i będą drożeć, przewidują analitycy. Jutro w całym kraju zawyją syreny w ramach ćwiczeń. Nowe zasady programu Czyste Powietrze to od dziś. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów na światowych rynkach, a na tym nie koniec, przewiduje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
1: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
1: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Resort zdrowia chce wiedzieć, ile pieniędzy z NFZ-u placówki medyczne wydają na wynagrodzenia z podziałem na etaty i kontrakty. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
4: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
1: Klienci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Wakacje z wojskiem to forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszarowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
1: A czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
6: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
1: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańską ekipą wylądował na lotnisku w Madrycie po godzinie 14:30, a w stolicy trwa wielka fiesta z udziałem według szacunków nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku. Kulminacja fety planowana jest mniej więcej na godzinę 21:00, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibes. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. A sam mundial, jaki był, największy, najdłuższy w historii, to na pewno. Ale czy najlepszy? Tu zdania są podzielone. Ale nie ma wątpliwości, że wygrała go zdecydowanie najlepsza drużyna całego turnieju, o czym opowie teraz Michał Waszkiewicz.
2: Złóżmy hołd Hiszpanom. 8 meczów, żadnej porażki, tylko jeden stracony gol. W sumie są już niepokonani od rekordowych 38 spotkań. W finale nie pozwolili oddać Argentyńczykom żadnego celnego strzału na bramkę. Wygrali po dogrywce 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem, a obrońca Pau Cubarsi najlepszym młodym zawodnikiem. Sam mundial pobił wszystkie dotychczasowe rekordy, no ale to oczywiste, że pod względem liczby kibiców czy strzelonych goli był najlepszy, skoro był tak rozdmuchany. Patrząc na średnie, to już najlepszy na pewno nie był.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat, poinformowała jego rodzina. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Był też dwukrotnym zdobywcą Złotej Piłki, którą otrzymał w 1978 i 79 roku.
3: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 12 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 21 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. No, nie zapowiada się ciekawie. Środa już spokojniejsza, 23 stopnie, ale w nocy zimno, bo tylko 10. Co to za lipiece?
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
6: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój

Dla babci Irenki gorąca i serdeczna dedykacja pojawia się teraz, no z racji 80 urodzin. Wszystkiego najlepszego. Jej ulubiona piosenka pojawiła się teraz, to Ich troje i Powiedz. A gorące i serdeczne pozdrowienia przysyłają wnuki Martyna i Wiola, ale też i Marian i Iza. No i oczywiście dedykacja 100 lat życia. Wszystkiego naj. Droga babciu, pozdrawia gorąco również cała rodzina z Katowic. 11 minut po godzinie 19, cały czas prywatka z Trendy Radiem na antenie Trendy Radia. I teraz, no właśnie, jeden z większych hitów doktora Albana pojawia się teraz specjalnie dla Izy. Tak, Sanoczka, miłe słowa z Leska od Bogdana i Wiolki. Mamy nadzieję, że w końcu wybierzemy się razem do Polańczyka. No pewnie, że tak, wszyscy na to czekają. A więc gramy jeden z wielkich hitów, bardzo, ale to bardzo wakacyjnych.

Doktor Alban, a ja jeszcze mam dla was fajne nagranie, tak holiday, no co tu dużo mówić. Na pewno znacie oczywiście ten wielki przebój Captain Jack. No właśnie, z płyty Holiday. No i oczywiście to dedykacja serdeczna i gorąca dla was wszystkich od Marcina Rogali, który teraz przebywa gdzieś w północno-wschodniej Polsce, z tego co wiem. No i oczywiście pozdrawiam was bardzo gorąco, udanych wakacji życzę. Ja dziękuję, pozdrawiam, za chwilę trendlista i gotowa Ania, by odliczać oczywiście 20 w 120. Zostańcie z nami, to Trend Radio, bo dzisiaj oczywiście upalne granie na nocnej zmianie startuje po 20.

0: Trendy Radio.
1: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: Hello, hello. Dzień dobry, Rasek. Dziubasy. Zapraszam do udziału w programie Trendy Lista. Już teraz startujemy z 2584 notowaniem. Wylot Shimza Fire, Fire. Oj, no niestety po raz ostatni, ale za to mam dwie świetne propozycje, które też wprowadzą nas w bardzo fajny vibe. No, nawet da się odczuć, że nie jest poniedziałek, a to chyba najważniejsze. Lecimy.
3: Wyloty.

0: Nie wiem, czy ktoś z Was był już w kinach na najnowszej części Diabeł ubiera się u Prady. Jeżeli tak, to pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich crazy modowych wariacików. Mamy za to świetny pakiet, no właśnie, który jest soundtrackiem do tego filmu. Meryl Streep i Anne Hathaway w roli głównej, ale muzycznie stery przejęła zdecydowanie Ellie Goulding, Black Prada Dress. No, Lady Gaga również, mogliście wcześniej o wiele usłyszeć ten hit w propozycji, ale już teraz nowość od artystki. Gramy Ellie Goulding, tak tylko przypomnę.
1: Propozycje.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Tarnowie.
1: Jest i on powraca, Duke Dumont z najnowszym hitem Miss Domina. Także moi drodzy, no będzie się działo, uważam, że jest to jeden z fajniejszych hitów, jaki może być na wakacje, ale o tym, który utwór dostanie się do dwudziechy, to już wy sami musicie poklikać. W jaki sposób? Zaraz przypomnę, jak możecie głosować.
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Cergowej na terenie jednych z gminnych dróg doszło do wypadku motocyklisty. Wstępnie ustalono, że kierowca jednoślada stracił panowanie nad motorem na łuku drogi, zjechał z niej i wjechał w przydrożne ogrodzenie prywatnej posesji. Najprawdopodobniej jechał bez kasku. W wyniku zderzenia doznał licznych obrażeń głowy. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Będzie modernizacja drogi Zmiennica-Malinówka w powiecie brzozowskim. Starostwo powiatowe przygotowuje się do tej inwestycji. Ponadto powiat wspólnie z brzozowskim magistratem planuje powstanie chodnika w miejscowości Zmiennica, mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
2: Tutaj wspólnie z powiatem będziemy realizować chodnik w Miennity. Jest tutaj zielone światło, nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym chodniku, ponieważ jest tam bardzo duża potrzeba i mieszkańcy ją niejednokrotnie zgłaszali. Będzie przetarg ogłoszony i pewnie będzie również realizacja chodnika w Miennicy.
1: Chodnik powstanie jeszcze w tym roku. 17 lipca zakończono prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej na żłobek w miejscowości Czertesz. Nowoczesny żłobek publiczny Motylek już wkrótce rozpocznie swoją działalność, zapewniając najmłodszym mieszkańcom gminy Sanok bezpieczne i komfortowe warunki do opieki oraz wszechstronnego rozwoju. Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 700 000 zł. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę i rozbudowę dawnego budynku szkoły. Obiekt został wyposażony m.in. w monitoring, instalację przeciwpożarową, nowoczesne systemy oświetlenia oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. W ramach inwestycji wykonano również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku. Powstały parking, nowe ciągi piesze i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, ogrodzenie, tereny zielone oraz pergole. Zmodernizowano również plac zabaw. Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu pełnej dostępności obiektu. Żłobek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakończyły się prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Podlas i ulicy Brzozowej w Jedliczu. W ramach zadania wybudowano 473 metry nowej sieci wodociągowej, wykonanej z nowoczesnych rur o wysokiej odporności na uszkodzenia i długiej trwałości. Nowy odcinek został włączony do istniejącej sieci wodociągowej, a inwestycja uzyska pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty prowadzone były zarówno metodą tradycyjnych wykopów, jak i bezwykopową. Szczególnym elementem przedsięwzięcia było wykonanie przewiertu sterowanego pod ulicą Podlas. Wartość zadania to ponad 93 tysiące złotych brutto.
3: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.ka i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
6: Zagramy. Dawid, mówisz, masz coś od Axwella, bo jadę autem, no i muszę mieć bas. Dobra, rozumiem. Zimny łokieć i te sprawy. W takim razie od Axwella coś wybiorę. Poczekaj, Dawid, mam nawet fajny hit. Whatever turns you on. Tak, to jest ten utwór topka, jeżeli chodzi o DJ-a, także wydaje mi się, no na pewno będzie się dobrze przy tym prowadziło. Następnie nowość na 20, Marlon Hofstadt, I Like. No i widzisz, kolejny hit, też świetny do samochodu. Play.

0: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Głosować możecie również poprzez naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Na 19 Bebereksa David Guetta, Sad Girls. Dzisiaj z 18, ale coraz niżej, z tego co widzę po głosowaniu. Na 18 Meduza Rani, Silence z 20, a na 17 Alien Mighty's Deszcz z 19.
1: 19.
2: W dół.

0: Przypominajka również do kierowców. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, która tak często towarzyszy Wam gdziekolwiek jesteście, a że jest czas stricte wakacyjny, to moi drodzy, no właśnie, na pewno będziecie częściej z niej korzystać. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, ponieważ wystarczy mieć jedynie włączony internet. Nasza stacja radiowa ma również swoją aplikację Trendy Radio, także też zachęcam do instalowania. Dobra, bo czas nagli, już 16. Armin van Buuren, Like a Child z 17. 15. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy z 14. A na 14. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dzisiaj pnie się o dwie lokaty ku górze.
1: 16.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest wyrok za śmiertelny wypadek na Wisłostradzie w Warszawie. Rusza wyczekiwany remont na śląskim odcinku autostrady A1, a potem szczepienia przed wakacyjnymi wyjazdami w tropiki i pytanie, co z wycieczkami last minute. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie tragicznego zeszłorocznego wypadku na Wisłostradzie w Warszawie. Zginęli w nim ojciec i syn wracający z meczu piłkarskiego. W motocykl, którym jechali, uderzył rozpędzony samochód osobowy. Po wypadku kierowca i pasażer auta uciekli z miejsca zdarzenia. Sprawca został skazany na 15 lat więzienia. Prokuratura już zapowiedziała odwołanie się od tego wyroku. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała Polgar w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował wczoraj premier Węgier Peter Modzior, a szefowa parlamentarnej frakcji jego partii TISA podkreśliła, że całe ugrupowanie jednogłośnie popiera tę kandydaturę. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju. Grzegorz Kozioł.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
3: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do Mopa do Wieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
2: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości.
1: Wakacyjny wyjazd w tropiki należy poprzedzić szczepieniami ochronnymi. Tę zasadę powinni znać wszyscy wybierający się na takie wycieczki. Co jednak, gdy uda nam się znaleźć ofertę last minute i na zgodne z rekomendacjami szczepienia nie ma już czasu, lekarze nie mają wątpliwości, należy się do nich zgłosić i zabezpieczyć na tyle, na ile się da. Nawet jedna dawka szczepienia może sprawić, że nasza odporność będzie wzrastać. Nie ma wątpliwości krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
4: Może nie w każdej sytuacji będzie to odporność optymalna i pełna, ale warto przyjąć w niektórych sytuacjach chociażby jedną z dwóch czy z trzech dawek szczepień.
1: Do tego lekarz poinformuje nas, jak chronić się przed malarią, co spakować do apteczki podróżnej, czy jakiego jedzenia i picia unikać podczas wyjazdów w egzotyczne kierunki. Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie spadły. Mimo to dystans cenowy dzielący stolicę od pozostałych miast nadal jest duży, mówi Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
5: Te spadki nie są bardzo znaczne. Mówimy o spadku rzędu bodajże 1,5%. Popyt na mieszkania nadal jest duży. Cena, którą obserwujemy w Warszawie jest jednak dosyć wysoka i nie znajduje ta cena wystarczającego popytu. Myślę, że doczekamy się takich czasów, że ceny mieszkań w Warszawie będą rosły dużo szybciej niż obecnie.
1: Obecnie metr kwadratowy w Warszawie kosztuje średnio 16 tysięcy złotych, a w pozostałych sześciu największych miastach 12 tysięcy.

To czas na prognozę pogody. 12 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 21 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Środa spokojniejsza, 23 stopnie, w nocy zimno, bo tylko 10.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Halo, halo, a jak wam mijają wakacje, dziubasy? Piszcie śmiało, proszę mi się tu pochwalić. Co tam fajnego w zanadrzu i gdzie pojechać? Ja sama jeszcze kminię, gdzie by tu wyskoczyć. Ale kurczę, no nie mam żadnego pomysłu. Coś by fajnego pozwiedzał, to po pierwsze. Coś dobrego by zjadł, to po drugie. No i jeszcze jakieś fajne miejsce na pewno z hamakiem. Oj, tak, no. Jedno w głowie mam, moi drodzy, mianowicie Bieszczady, ale już byłam tyle razy. No i teraz pasuje chyba gdzie indziej się wybrać. Także, moi drodzy, czekam na wasze opinie. Co sądzicie, gdzie można się wybrać? W jakie zakątki Polski? Bo wiadomo, cudze chwalicie, swego nie znacie, a na pewno są takie miejsca urokliwe i to bardzo, które warto zobaczyć, także piszcie śmiało na naszego fanpage'a na fejsie. Na maila oczywiście też możecie, zapraszam, redakcja@trendyradio.pl, ale na fejsie, no mam teraz akurat włączone. To wydaje mi się, że no będzie zdecydowanie szybciej. Dobra, już nie przynudzam, na 13 Offenbach 4 to the Floor, z 15 12 Kungs Getaway z 8, a na 11 Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej z dziewiąteczki.
2: 13.

0: Pani Gosiu, pozdrawiam serdecznie. No tak, nie bez powodu mówi się, że Mazury to cud natury, także na pewno warto się wybrać. Pani Gosia pozdrawia bardzo serdecznie z Tarnowa. Ostatnio wypoczywała na Mazurach przez tydzień i bardzo, bardzo poleca. Moi drodzy, a jak jest u was? Kto z was był na Mazurach, też może oczywiście się pochwalić. Co tam fajnego obejrzeć, co zwiedzić? No z tego co wiem, to można naprawdę odbyć fajny rejs. Także, no, kto wie, ten wie, ale może tutaj na ten temat rozchodzić się nie będziemy. Dobra, dziesiąteczka. Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms z 12. 9 Blanka Dance to This z 11. A na 8 December Ten i Infinity ze 4. Pani Gosiu, no właśnie, dzisiaj i zapomniałabym, imieniny obchodzi Małgorzata, także wszystkim Gosiom życzę dużo, dużo zdrówka, bo jest najważniejsze i uśmiechu przede wszystkim. Ach, dobra, bo się zakręciłam, lecimy.
1: 10 w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Sanok rozpoczyna realizację zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami budynkiem hydroforni w miejscowości Trepcza. W ramach inwestycji powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 1,8 km, przyłącza wodociągowe do budynków o długości około 0,2 km, hydrofornia strefowa, która zapewni właściwe parametry pracy nowej sieci. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej 27 budynków w miejscowości Trepcza, co znacząco poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy dostęp do nowoczesnej infrastruktury komunalnej. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł, a zakończenie prac zaplanowano na połowę listopada bieżącego roku. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej z dala od domów podczas wakacji to z oczywistych względów niezwykle ważna kwestia. Autokar, którym będą się przemieszczać podczas wyjazdu, musi charakteryzować się pełną sprawnością. Policja przypomina, że rodzice mają możliwość zgłosić autokar do kontroli przed wyjazdem pociechy, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
2: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusu, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
1: Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, a także to, jak długo prowadził pojazd. Kontrola pojazdu trwa kilkanaście minut. Służby sprawdzają poprawność dokumentów, sprawność działania hamulców, układu kierowniczego, stan ogumienia oraz światła.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim, który odbędzie się 31 lipca o godzinie 17 w Muzeum Historycznym. Wystawa prezentuje ponad 40 dzieł wybitnych polskich malarzy, wypożyczonych z muzeów narodowych oraz najważniejszych instytucji muzealnych województwa podkarpackiego. Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania z twórczością takich artystów jak Józef Brandt, Juliusz Kossak, Julian Fałat, Teodor Aksentowicz, Kazimierz Sichulski czy Ferdynand Ruszczyc. Ekspozycja przygotowana w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów stanowi sentymentalną i artystyczną podróż po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, miejscach, które przez stulecia inspirowały polskich twórców.
0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
4: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. 7MK Zone z 6. Na 6. Cascade Mirgen z 10, a na 5. Camel Fat So Good. Dzisiaj pnie się o 2 lokaty ku górze. 7.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ja oczywiście nadal czekam na Wasze wiadomości odnośnie wakacji. Co będziecie porabiać, gdzie wylatujecie, wyjeżdżacie? No a skoro już o wylotach mowa, to na pewno towarzyszyć będzie Wam mnóstwo muzyki, także jak macie jakieś nowości, ja je chętnie od Was wyłapię. Z tym, że musicie podesłać swoje hiciory na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też na naszego fanpage'a na fejsie Trendy Radio. Także ja czekam i moi drodzy, lecimy z kolejnym notowaniem. Kolejnymi właściwie. Na 4. Ave, Meet Me in the Dark z 5. Na 3. Lord Luxury Colorado z 2. A na 2. Ave w formie jednolokatowego spadku Nelly Furtado Electric Circus. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
2: 4.
3: W górę.

Halko, halko. Zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Shimza Fire Fire. Propozycje Ellie Goulding, Black Prada Dress, Duke Dumont i Miss Domina. Na 20. Marlon Hofstadt, I Like. 19. Beberexa, Sad Girls. 18. Meduza, Rani Silence. Na 17. Alien Mighty's, Deszcz. 16. Armin Van Buren, Like a Child. 15. Calvin Harris, Jazzy Satisfy. 14. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 13. Offenbach, Four to the Floor. 12. Kungs, Get Away. 11. Roxy, Chciałam Ciebie Więcej. 10. Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. 9. Blanka, Dance to This. 8. December 10, Infinity. 7. MK Zone. 6. Cascade, Meet Again. 5. Camel Fat, So Good. Na 4. Ave, Meet Me In The Dark. Na 3. Lord Luxury, Colorado. 2. Nelly Furtado, Electric Circus. I zwycięża, pięknie, bo aż o 2 lokaty wyżej, Sub Focus w remiksie Elevate DJ-a Aloka. No cudownie głosujecie, cudownie i bardzo dobry wybór. Lecimy. 1.

0: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 12 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 21 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Środa znacznie przyjemniejsza, 23 stopnie, słonecznie, w nocy tylko 10. Dziubasy, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. No, pogoda dosyć crazy. Zobaczymy, co to będzie na dniach. Heja!
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ceny paliw konsekwentnie pną się w górę. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Jutro w całym kraju zawyją syreny. Andy Burnham na czele brytyjskiego rządu. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wzrosnąć do ponad 8 zł za litr. Tak jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia prognozowało wielu analityków. Poniedziałek nie przyniósł lepszych wieści, a przekroczenie granicy wspomnianych 8 zł zdaje się być tylko kwestią czasu. O coraz droższym tankowaniu z mieszkańcami stolicy rozmawiał reporter Błażej Kulesza.
3: Ja jeżdżę do pracy 60 km w jedną stronę codziennie, więc właśnie wracam z pracy, więc dla mnie cena była do tej pory około 300, a teraz prawie 400.
4: Czyli o 100 więcej. Oczywiście. Podróż do pracy i z pracy.
3: I tak, no jednak to się odczuwa w budżecie.
4: Do 8 zł dojdzie cena benzyny?
5: Ja widzę codziennie, że cały czas rośnie, cały czas rośnie.
6: No nie, no każdy odczuwa, trudno, żeby nie odczuwać.
4: Powinna być jakaś pomoc ze strony państwa, tak jak było jeszcze do niedawna?
7: Tak, powinno to pozostać wciąż, tak myślę.
6: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Oni zarabiają miliardy, a my za to płacimy.
2: Na giełdach paliw ropa kosztuje najwięcej od miesiąca, a relacja na linii USA-Iran wciąż jest napięta. W całym kraju zawyją jutro syreny, ale to tylko ćwiczenia służb. Rozpoczną się o 7, a zakończą o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują jedynie, by nie wpadać w panikę. Zagranica zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejnych 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham, szef Partii Pracy, został nowym premierem Wielkiej Brytanii.
8: Jeszcze w tym roku przedstawię 10-letni plan, wytyczający drogę od miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, do miejsca, w którym, jak sądzę, wszyscy chcielibyśmy, aby Wielka Brytania się znalazła. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy i jaką partię popieramy.
2: Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Wracamy do kraju. Po południu przez blisko 2 godziny warszawskie metro M1 znów jeździło w pętli. Wszystko przez bagaż wrzucony na torowisko. Z ruchu w godzinach szczytu wyłączone były stacje Centrum Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Utrudnień już nie ma, ale to drugi podobny incydent, który zablokował dziś normalne kursowanie podziemnej kolejki. W Tatrach ruszyły remonty. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Tam turyści muszą liczyć się z chwilowym wstrzymywaniem ruchu na kilka do kilkunastu minut. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz, zapowiada Marta Mazik z TPN.
9: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno szlak będziemy zamykać.
2: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego bieżących informacji na temat prowadzonych prac, utrudnień i zamkniętych szlaków najlepiej szukać na stronie TPN-u.

0: ваш рассказ, что ли?
1: Экспресс информационный в Тренды Радио. Тренды Радио.
2: Rząd jutro o uzdrawianiu ochrony zdrowia. PiS chce niższego VAT-u na paliwa, ma projekt przepisów i wielka fiesta w Madrycie. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Miriam Lipińska. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy. Bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
4: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
3: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
2: Politycy PiS-u domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża ten podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
5: Mamy szczyt prac polowych. Trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
2: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę kopciuchów. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
6: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
2: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. I na koniec sport. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie dzisiaj po południu, a potem w stolicy kraju zaczęła się wielka fiesta z udziałem nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku.
7: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu?
2: Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata.

Jutro sporo chwil ze słońcem, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć i przelotnie popada deszcz, a na północy miejscami także zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.